0: Uwaga kierowcy na A1 w Łódzkiem. Na wysokości miejsca obsługi podróżnych Stobiecko-Szlacheckie Zachód doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego. Droga w kierunku Katowic jest zablokowana. Dziś zbierze się prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława P. Podczas dzisiejszego spotkania ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może go formalnie odwołać. Radosław P., przypomnijmy, został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę części wierzycieli. Nie przyznał się do winy. Lubelska policja szuka sprawców uszkodzenia pomnika żołnierzy UPA w gminie Dołchobyczów w Lubelskiem. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co wiadomo o tym incydencie?
1: Policja informuje o uszkodzeniu napisów na pomniku w uroczysku Białystok. Ten pomnik to kamień na mogile 41 członków UPA, którzy w lutym 1946 roku polegli w walce z NKWD. Pomnik był uszkadzany już kilka razy, ostatnio w zeszłym miesiącu, i wtedy zareagowała ambasada Ukrainy, zauważając rosnącą wrogość wobec Ukraińców. Policyjne dochodzenie w sprawie tamtego incydentu jeszcze się nie zakończyło, a już ruszyło kolejne w sprawie wczorajszego zdarzenia. Dotyczy nienawiści na tle narodowościowym, uszkodzenia mienia, znieważenia pomnika i znieważenia miejsca spoczynku.
0: Na zegarach 2:02 to są fakty w RMF FM. Poprzedniej nocy w Portsmouth kilkaset osób utrudniało pracę policji po tym, jak do wybrzeży brytyjskich przybył kolejny ponton ze 140 nielegalnymi imigrantami. To drugi taki proces podczas minionego weekendu.
2: Protestujący blokowali drogę, którą zamierzano przetransportować imigrantów do bazy w hrabstwie Kent. Ich ponton został przechwycony przez brytyjskie służby ratunkowe w połowie kanału La Manche. Eskortowały go dwie francuskie jednostki. Strategia, która wzbudza na wyspach wiele kontrowersji. W dodatku gangi przemytników zmieniają taktykę. Punkty przerzutowe oddalają się coraz bardziej od miejscowości Calais, która położona jest w najwęższym miejscu kanału.
0: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Fakty na sportowo.
0: Polskie siatkarki wróciły wczoraj do kraju z Mistrzostw Europy. Biało-czerwone zajęły na turnieju czwarte miejsce. Drużyna spędziła wspólnie 4 miesiące. Teraz zawodniczki pojadą na krótkie urlopy, a później wrócą do klubowej rzeczywistości.
4: Rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie?
5: Szczerze tak, mimo że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
0: Z Mają Koput, która w tym roku zadebiutowała w reprezentacji, rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Serwański. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytania, kto może politycznie zyskać na aferze zonda krypto? Czy może to być korona polska? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, ministra energii Miłosza Motykę.
6: To jest ta partia, której niczego w tej sprawie, przynajmniej na tym etapie, zarzucić się nie da. Mówię oczywiście o tej sprawie, bo inne zarzuty możemy formułować.
7: Mam nadzieję, że ci, którzy głosowali na PiS i widzą dzisiaj już jednoznacznie, że jest to partia, która ma bardzo niejasne powiązania z zonda krypto, z ludźmi, którzy no, w niejasny sposób pozyskiwali środki i bogacili się, na pewno nie zagłosują na tych, którzy stosują przynajmniej w części politykę sprzeczną z interesem byłej partii rządzącej. Myślę, że zdecydowana większość po prostu nie pójdzie do wyborów. Jeżeli wyborcy prawicy widzą tę sytuację, to pewnie...
6: No tak, ale sondaże pokazują wyraźnie, że oni nie rezygnują z wyborów, sondaże tylko przerzucają głosy na Konfederację albo na Koronę Polską.
7: Akurat sondaże pokazują, że rośnie grono niezdecydowanych. Bardzo.
6: Ale oni nie przechodzą na waszą stronę.
7: Znaczy, to prawda. Natomiast będziemy pokazywali w tej sprawie akurat sprawczość. Nie mam wpływu już na decyzje tych, którzy są zniechęceni do PiS-u i myślą bardziej na prawo. Natomiast chcę pokazać, że państwo działa. Chcę pokazać, że partia, która no, w nazwie ma Prawo i Sprawiedliwość, współpracowała z ludźmi, którzy mieli na karku bardzo poważne i mają bardzo poważne zarzuty i dalej nie chcę, co jest niezwykle istotne, do czego chcę dążyć. Ochrony klientów. Bo my jeszcze w tej rozmowie nie podjęliśmy tematu tych, którzy zostali pokrzywdzeni, a których można by było ochronić, gdyby ustawa funkcjonowała lata temu. I albo...
6: No ale lata temu jej nie było.
7: czy kilkanaście miesięcy temu została uchwalona i mogła być prawem stanowiącym odpowiedzialność chociażby giełd kryptowalut, gdyby nie prezydent. I to jest kolejny wątek. Dlaczego prezydent ani słowem nie
8: ale
7: ujął się...
8: Ale PiS odpowiada na to, a dlaczego
7: za klientami,
8: służby...
7: Tylko za,
8: tak? Dlaczego służby nie ostrzegały Polaków?
7: Ostrzegały.
8: Dlaczego nie mówiły o tym,
7: ostrzegały.
8: Co się wydarzyło?
7: Wielokrotnie ostrzegały.
8: To może powołajmy komisję śledczą, jak proponuje Rozwój Plus i spadajmy. Akurat... Kto ostrzegał, kto nie ostrzegał, co wiedzieliśmy, czego nie wiedzieliśmy, kto jest bardziej odpowiedzialny, kto jest mniej. To są wszystko pytania, które są na stole.
7: Rozmawiamy o rozwijającym się śledztwie, rozmawiamy o aktywnych i sprawnych działaniach prokuratury i w tej sprawie, w tym wątku, to prokuratura dzisiaj ma pełną przejrzystość działania i myślę, że jest najskuteczniej. A nie komisja
8: ale
7: śledcza.
8: Powołaliście komisje śledcze w innych sprawach, w których też działała
7: kiedy?
8: Prokuratura. No po przejęciu władzy.
7: Wierzy pan redaktor, że do wyborów uda się rozstrzygnąć tę kwestię w Sejmie?
8: Nie wierzę. Ale nie wierzę też, że uda się rozstrzygnąć rzeczy, które podjęliście na początku swojej kadencji prokuratorsko.
7: To nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy, bo dokładne wnioski z śledztw w sprawie chociażby wyborów kopertowych zostały także prokuraturze ale po przesłuchaniach przekazane.
8: Ale prokuratura tego jeszcze nie rozstrzygnęła. Zgodzi się pan?
7: Wierzę, że rozstrzygnie, bo nie, panie redaktorze, jeżeli ktoś podejmuje decyzję o
8: a potem jeszcze
7: druku...
8: jest sąd, dodajmy, prokuratura nie rozstrzyga spraw. Sprawy rozstrzygają sądy.
7: Natomiast prokuratura kieruje wniosek do sądu i akurat jeżeli mówimy o sytuacji, w której ktoś podejmuje decyzję o przeprowadzeniu wyborów bez
8: ale nie
7: podstawy
8: rozmawiamy
7: prawa.
8: O wyborach kopertowych teraz, bo to jest jakby
7: co?
8: Rozmawiamy teraz o sprawie zonda krypto i o tym, czy nie przydałaby się
7: o
8: komisji.
7: O skuteczności komisji śledczej, która została powołana.
8: Skuteczna to będzie, jak będą wyroki, bo to jest oczywiście cel.
7: Też na to liczę.
8: Dobrze. Jeśli nic się nie zmieni, wracając także do pytań naszych słuchaczy, to ceny energii w 2027 roku mogą wzrosnąć średnio o 200 zł. To jest bardzo duży
7: nie przewidujemy
8: duży
7: takich wzrostów, panie redaktorze. 200 zł za megawattogodzinę. Takich wzrostów nie przewidujemy. Są to chwilowe ceny zwiększone na spocie. Natomiast to, jak będą kształtowały się ceny w taryfach,
8: ja mówię o taryfach teraz.
7: Pokażą kolejne tygodnie.
8: Ale ceny na giełdzie są najwyższe od 3 lat.
7: Szczególnie gazu. Natomiast jeżeli chodzi o cały rok, to ta sytuacja była bardzo zmienna i dynamiczna, stąd na ostateczną projekcję przez przedsiębiorstwa energetyczne i przez Urząd Regulacji Energetyki należy poczekać. Natomiast tak, te ostatnie tygodnie, ostatnie dni to jest wzrost, to są wzrosty.
8: To są wzrosty i to są największe ceny od kilku lat i gazu, i energii.
7: Od kryzysu energetycznego de facto.
8: Dokładnie,
7: który
8: więc czy od 2023 roku, czy rząd rozważa jakieś podjęcie jakichś działań w tej sprawie i jeśli te ceny się utrzymają?
7: O tym będziemy rozmawiali w pierwszym kroku ze spółkami energetycznymi, to one będą składały wnioski taryfowe i to one pewnie w swojej projekcji założą konkretne ceny.
8: Jakieś tarcze, jeżeli to się utrzyma? Osłonowe dla obywateli?
7: Zanim porozmawiamy o tarczach, chcemy porozmawiać o wysokości tych kontraktów, które dzisiaj przedsiębiorstwa energetyczne stosują, ale chcę powiedzieć, że my podejmujemy szereg działań, które mają zmitygować te ryzyka. Chociażby jeżeli chodzi o gaz, taką sprawą jest obniżenie kosztów przesyłu, integracja systemu gazociągów tranzytowych z krajowym systemem przesyłowym. To jest 15% mniej w stosunku do obecnej sytuacji, więc zobaczymy, jak to będzie kształtowało się po złożeniu wniosków taryfowych ostateczności.
8: No nie obawia się pan, a może pan zagwarantować, że Polska nie powtórzy scenariusza kryzysu energetycznego z lat 2021-2022, no bo to jest
7: mówi pan o
8: lęk
7: kryzysie,
8: realny,
7: w którym
8: lęk.
7: Zabrakło węgla?
8: Tak, chociażby i zabrakło, no i ceny poszły bardzo mocno w górę.
7: Bardzo intensywnie pracujemy nad tym, by zabezpieczyć i odpowiedni poziom gazu i odpowiedni poziom innych surowców jak węgiel, aby do tej sytuacji nie doszło, więc na dzisiaj takiego ryzyka nie widzimy, szczególnie jeżeli chodzi o gaz, bo chociaż analizując sytuację w Europie, nie jest to sytuacja różowa. W Polsce poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi 95%, za naszą zachodnią granicą to jest niespełna chyba 60% obecnie. W analogicznym okresie w poprzednich latach to było 80-85%. I to też wpływa na cenę gazu.
8: Czy może pan zapewnić polskich podatników, polskich obywateli, naszych słuchaczy, że ceny za prąd, za gaz, czyli rachunki za prąd i za gaz nie wzrosną radykalnie w nadchodzącym roku?
7: Jak będziemy rozmawiali o tym, panie redaktorze, w kolejnych tygodniach, jakie taryfy i jakie projekcje będą wskazywały spółki energetyczne, jest przed nami.
8: To jest przed nami, ale to jest oczywiście pytanie, też przed nami jest pytanie, czy zapłacimy znacząco więcej za rachunki, czy nie.
7: I wpływ też sytuacji geopolitycznej na nasze rachunki jest dzisiaj nieznany, więc nie ma co składać takiej deklaracji.
9: Czyli nie może pan tego zadeklarować.
7: Panie redaktorze, jeżeli dojdzie do większej eskalacji, to ja nie jestem Jacek Sasin, żeby się rakiem wycofywać ze swoich deklaracji.
8: Jesteśmy przygotowani na ewentualne ataki rosyjskie, dywersyjne na naszą infrastrukturę, także infrastrukturę krytyczną.
7: Jeżeli pan redaktor pyta o ochronę, osłonę, jeżeli pan redaktor pyta o akcje związane z zabezpieczeniem cybernetycznym, to absolutnie robimy tyle, ile się da, żeby polską infrastrukturę zabezpieczyć. Myślę, że choć o tym nie słychać, to widać, że ten system działa. My też podjęliśmy bardzo intensywną pracę ze służbami, podjęliśmy bardzo intensywną pracę koordynacyjną z Ministerstwem Cyfryzacji. I jeżeli chodzi o aspekty takie fizycznej ochrony, osłony, jeżeli chodzi o aspekty cybernetyczne, jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast mamy do czynienia z nieprzewidywalnym wrogiem.
8: No właśnie, bo pytanie, czy jesteście przygotowani na alternatywne źródła, to znaczy na sytuację, w której rzeczywiście, no, takie scenariusze są przedstawiane. Zostanie, Rosja podejmie próbę doprowadzenia do blackoutu w Polsce.
7: Rosja podejmuje takie próby w innych państwach naszego regionu, natomiast nasze spółki energetyczne i wszystkie podmioty, które są obecne na rynku energii, są postawione w stan najwyższej gotowości.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra energii Miłosza Motyki. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Tymczas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie, działa obrona powietrzna. Władze apelują do mieszkańców o zejście do schronów. Brakuje młodych medyków, którzy chcieliby zostać onkologami. Tak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej. Drugi tydzień września przyniesie nam krótkie ocieplenie. Dziś termometry wskażą nawet 30 stopni. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie i kilku regionach Ukrainy. W ukraińskiej stolicy działa obrona przeciwlotnicza. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne ostrzegały przed zagrożeniem rakietami balistycznymi z obwodu Kurskiego i Briańskiego oraz informowały o ruchu rosyjskich dronów. Mieszkańcy Kijowa zostali wezwani do pozostania w schronach do czasu odwołania alarmu. NATO w ciągu ostatnich 2 lat około 700 razy poderwało samoloty, by przechwycić rosyjskie maszyny lub inne statki powietrzne stanowiące potencjalne zagrożenie. Poinformował o tym szef Komitetu Wojskowego Sojuszu admirał Giuseppe Cavo Dragone. Jak podkreślił, oznacza to niemal jedno takie zdarzenie dziennie. Admirał ostrzega, że NATO mierzy się dziś z zagrożeniami konwencjonalnymi i hybrydowymi. Wskazał m.in. na rosnącą rolę dronów i sztucznej inteligencji. Jak powiedział, maszyna oblicza, człowiek decyduje, maszyna wykonuje, człowiek odpowiada. Brakuje młodych lekarzy chętnych do specjalizacji z onkologii, alarmuje Naczelna Izba Lekarska. Według najnowszych danych obsadzonych jest jedynie około 40% dostępnych miejsc na tej specjalizacji. Do tych informacji dotarł nasz reporter. Z czego wynika zatem ten brak chętnych na tak ważną specjalizację?
2: Pierwszy powód jest taki, że onkologia jest trudną specjalizacją, a do tego onkolodzy mają mniej niż inni lekarze możliwości pracy w sektorze prywatnym, bo leki onkologiczne są zazwyczaj bardzo drogie. Dr Adam Miller z Naczelnej Izby Lekarskiej uważa, że młodych medyków zniechęca też biurokracja na oddziałach onkologicznych.
3: Wiele przyjęć onkologicznych to hospitalizacje jednodniowe, ale papierów trzeba zrobić, jakbyśmy przyjmowali człowieka na wielkie zabiegi i wymianę wszystkich podzespołów. A my przyjmujemy w zasadzie na podanie jednej kroplówki.
2: Młodzi medycy zaapelowali do resortu zdrowia o większe wsparcie ze strony innych zawodów medycznych. W całej Polsce pracuje teraz ponad 1200 lekarzy onkologów. Tymczasem rocznie w naszym kraju jest prawie 200 tysięcy zachorowań na raka.
1: Te fakty zebrał Michał Dobrołowicz. To będzie trzeci największy most w Polsce i największy na Podkarpaciu. W Stalowej Woli ruszyły prace wykończeniowe na nowej przeprawie przez San, która, jak usłyszał na miejscu reporter RMF FM Dominik Smaga, powinna być gotowa jeszcze przed Sylwestrem. Dla miasta to ważny most, mówią nam mieszkańcy Stalowej Woli.
4: Usprawni na pewno przejazd z okolicznych miejscowości, usprawni ludziom po prostu dostęp do pracy, do sklepów i do codziennego życia, do szkoły, uczniom łatwi dojazd.
5: Bardzo jest potrzebny.
6: Wyczekiwany?
5: Przez całą masę mieszkańców z tamtej strony miasta na pewno. No tak.
7: Most przejezdny będzie z końcem tego roku, pod warunkiem, że pogoda to umożliwi, ponieważ wchodzimy w prace wykończeniowe, które wymagają dobrej pogody.
1: Tłumaczy kierownik budowy Michał Bracha. Przeprawa za 400 milionów złotych będzie mieć długość 1760 metrów.
8: Jaka będzie pogoda?
1: Choć w ostatnich dniach aura w Polsce raczej jesienna, to dziś i jutro czeka nas iście letnia temperatura.
9: Cieszę się, że jeszcze w tym sezonie będzie troszkę ciepełka, więc pozytywnie. Myślę, że jeszcze tyle wytrzymamy w drodze do tej zimnej jesieni.
10: Pogoda akurat dopisuje i w planach mamy wyjść gdzieś na pole, coś się poruszać trochę. No będziemy fajnie aktywnie spędzać czas.
11: Jak się wyjdzie ze szkoły, to się tam może spotka z kolegami, coś się tam na pewno porobi, no i jakoś się spędzi ten czas.
12: Dla mnie dobrze, ale ja właściwie już nie pracuję, więc ja sobie tam radzę jak mogę. Wiatrak mi dali nawet tak gratisowo, także jestem zaopiekowany.
1: Tak mówili nam mieszkańcy Krakowa. Niestety w czwartek znów zaczniemy przyzwyczajać się do jesieni. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej plażowej rozpocznie w środę we włoskim Viareggio Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone to mistrzynie starego kontynentu sprzed 2 lat, które teraz chcą ponownie sięgnąć po tytuł. Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
13: Myślę sobie, że jako reprezentacja, która w ostatnich latach przywoziła medale z Mistrzostw Europy, to chyba nastawienie nie może być inne jak to wewnętrznie. Oczywiście ono pewnie też wywołuje jakąś większą presję niż to, że po prostu jedziemy po medal.
14: Tak, no jak najbardziej. Chcemy dla siebie go zdobyć, no bo rok temu zajęliśmy 4. miejsce i na pewno pewien niedosyt z tego turnieju przywieźliśmy. No presja to też pewien przywilej. No jeżeli bylibyśmy słabszą reprezentacją, to byśmy o tym nie myśleli. No to, że myślimy o medalu, no to oznacza, że jesteśmy dobrzy i jesteśmy też jednym z faworytów do tego medalu. No musimy to udowodnić.
13: Jak pan ocenia tak na szybko, bo tak naprawdę te krótkie przygotowania do tego turnieju, bo może mało kto wie, ale wy przygotowywaliście się w Gliwicach, bo tutaj jest po prostu ośrodek ku temu.
14: Tak, co prawda, no mieliśmy więcej zgrupowań, tak, no bo to jest jakby tylko te dwa dni przed samym turniejem, ale i mieliśmy turniej eliminacyjny, przed eliminacjami mieliśmy dwa zgrupowania, pomiędzy eliminacjami a tym zgrupowaniem mieliśmy jedno, więc tych zgrupowań mieliśmy dość sporo. No ogólnie jestem z tego zadowolony, na pewno przygotowujemy się pod pierwszy mecz, to jest dla nas najważniejszy mecz, gramy z gospodarzem turnieju, bo gramy z Włoszkami i na pewno byłoby dobrze zacząć od zwycięstwa. Potem jest dzień przerwy, w którym grają Hiszpanki z Włoszkami, więc to też nam już pewną sytuację wyjaśni. Więc wszystkie siły i wszystkie przygotowania dajemy pod ten mecz z Włoszkami.
13: Wielu selekcjonerów tych reprezentacji, które grają na trawie, mówi, ważne, żeby w turnieju pierwszego meczu nie przegrać. Tu, kiedy ten turniej jest bardzo wąski, bo tylko 6-zespołowy, to też takie nastawienie trzeba mieć? Czy wręcz przeciwnie, trzeba ten pierwszy mecz po prostu wygrać?
14: No na pewno sytuacja w tabeli się lepiej, że tak powiem, jeszcze raz powiem. Najlepiej, na pewno sytuacja w tabeli będzie bardziej wyjaśniona po zwycięstwie niż po przegranej. Tak? No, podchodząc do meczu potem drugiego z Hiszpankami, no my musimy wygrać, jeżeli byśmy przegrali. Więc na pewno ten pierwszy mecz jest ważny. W grupie, gdzie są 4 zespoły, można jeszcze ten błąd popełnić. W grupie 3-zespołowej na pewno ten pierwszy mecz wygrany daje duży komfort. Najlepiej wygrany w regulaminowym czasie gry.
13: Ci, którzy nas słuchają i usłyszeli, że zagracie mecz otwarcie z gospodyniami, Włoszkami, to przekładając to na normalną piłkę nożną, myślą sobie, no to trzeba mieć pecha w losowaniu, żeby trafić na Włoszki. No właśnie, ale oceńmy te rywalki, te Włoszki i Hiszpanki. Wyjaśnijmy, jaki to jest poziom i czy to jest naprawdę bardzo wymagający rywal, czy po prostu ta elita europejska jest tak wąska, że tamten poziom tych reprezentacji razem z wami jest bardzo zbliżony.
14: Drużyny, które będą na mistrzostwach Europy, są bardzo zbliżone. No z Włoszkami już wygrywaliśmy, ale też przegrywaliśmy. Z Hiszpankami wygraliśmy, ale też przegrywaliśmy, więc mamy bardzo zbliżone poziomy. Oczywiście Hiszpanki mogą być na przykład na wyższym poziomie technicznym, z kolei my na wyższym motorycznym czy taktycznym, więc jakby te różnice są niewielkie w niektórych obszarach piłki nożnej, czy piłki nożnej na plaży, tak? Bardzo zbliżone zespoły, tak? No jakby nie powiem, że forma dnia, no bo przygotowanie dla nas jest bardzo ważne do tego turnieju i nie chciałbym, żeby tylko forma dnia decydowała, no ale na pewno umiejętność, na pewno to, co przygotowujemy, czy nam będzie wychodzić w danym meczu, na pewno to, jak podejdziemy pod kątem mentalnym do samego spotkania, będzie miało znaczenie. Oczywiście no, Włoszkom będą sprzyjać ściany, bo będą grały też najprawdopodobniej przy pełnych trybunach, bo na wszystkich turniejach, gdzie grają gospodarze, to zawsze te trybuny są zapełnione, więc czeka nas bardzo ciekawy i fajny mecz. Ja takie mecze lubię i chciałbym w takich meczach wygrywać. Ostatnie zwycięstwo, które poczyniliśmy nad Włoszkami, było wtedy, kiedy zdobyliśmy Mistrzostwo Europy, więc czemu tego na dużym turnieju nie powtórzyć?
13: To byłby dobry prognostyk, tak, wygrać z Włoszkami, to pokazuje, że wtedy bliżej tego Mistrzostwa Europy.
14: No, potem jest kolejny mecz jeszcze grupowy i ewentualny półfinał i finał, więc droga będzie daleka, ale no, ten pierwszy mecz kluczowy, więc jak największe siły dajemy tutaj na ten pierwszy mecz.
13: A patrząc na tą drugą grupę, to kto tam jest najmocniejszy?
14: No, też jest grupa wyrównana, bo jest i Szwajcaria, Portugalia i Ukraina. Każdy zespół trochę charakteryzuje się czymś innym. Z kolei, no, Portugalia w poprzednim roku zdobyła Mistrzostwo Europy, więc wydaje się na papierze, że to one są najsilniejsze. Aczkolwiek Ukraina ma też bardzo dobre swoje, ma bardzo dużo atutów. Z kolei Szwajcaria dokoptowała trochę do tej czołówki, tak jak my wcześniej, te 2 lata temu. Więc no, każdy z zespołów ma swoje atuty. No, raczej wydaje się, że ta Portugalia powinna być największym faworytem, ale piasek pokaże.
13: Dzisiaj w normalnym futbolu rozbudowane sztaby, wideoanalizy i tak dalej, i tak dalej. W beach soccerze jest podobnie? Czy jednak jest tutaj gdzieś ta nutka brazylijskiej fantazji i to, z czym trochę się jednak wszystkim ten beach soccer kojarzy, że jest to pewna spontaniczność, pewne umiejętności techniczne, czy raczej w tych meczach trzeba być przygotowanym, wiadomo, od A do Z, ale czy jest dużo takiej analizy taktycznej rywala, jakiegoś schematu taktycznego własnej drużyny, czy raczej taka kreatywność samych zawodniczek?
14: Nie, no bazujemy, no jakby te zespoły, które są już na najwyższym poziomie, no to ta taktyka i tak jak Juan powiedział, tak, rozbudowane sztaby, no to one już tutaj są. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że beach soccer kojarzy się z plażą, z muzyką, z taką no, luźniejszą atmosferą. No i pewnie kilka lat temu tak było, aczkolwiek no już teraz te zespoły męskie, czy te najlepsze kobiece, no to bardzo mocno bazują na nowej technologii, na rozbudowanym sztabie. No, mieliśmy taki moment, że chcieliśmy się wymieniać z Hiszpanią, doszliśmy z takim pomysłem, żeby wymieniać się Hiszpanią parametrami motorycznymi, to Hiszpania nie chciała nam ich udostępnić. No, my chcieliśmy udostępniać, żeby też rozwijać ten widzokres pod tym względem, żeby patrzeć, gdzie ewentualnie mamy coś do poprawy albo w czym jesteśmy od nich lepsi, to nie za bardzo chcieli, więc no już zaczyna się powoli takie bardzo profesjonalne podejście. No jakby też jest sytuacja taka, że najprawdopodobniej wejdzie nowa organizacja, która będzie jakby organizować rozgrywki w beachsoccerze, która jest bardziej poważna, która już organizowała Super Puchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, taka firma, która jest z Arabii Saudyjskiej, więc no zmierza to ku profesjonalizacji bardziej tej dyscypliny. Tak? Oczywiście znajdą się jeszcze zespoły, które w mniejszym stopniu bazują na taktyce czy na takim poważniejszym podejściu do sprawy, no ale no, my chcąc wygrywać, no to musimy być krok dalej niż drużyny przeciwne, więc no musimy iść do przodu.
13: Wygrywając te złoto kilka lat temu, wy mieliście pomysł, mieliście schemat, mieliście jakiś swój charakterystyczny sposób na rozgrywanie tych meczów, no bo Polska nie jest krajem, który bezpośrednio to się kojarzy z beach soccerem. Ani klimat, ani warunki. Plaże mamy piękne, no ale Bałtyk chłodny. Więc no, skąd wzięło się ten know-how, można powiedzieć, na zdobywanie tych medali w Europie?
14: No, w kobiecym beach soccerze myślę, że jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o grę z bramkarką, która jest takim ostatnim rozgrywającym. U mężczyzn jest to już od dłuższego czasu wykorzystywane. No, jest to piąty zawodnik, który może cały czas być przy piłce. U kobiet do momentu, kiedy ta reprezentacja powstała, raczej tak zespoły nie grały, czyli nie wykorzystywały tej bramkarki. My mając taki profil zawodniczek, który predysponował do tego, no i rozwój tych zawodniczek w przeciągu roku spowodował, że jesteśmy drużyną, czy byliśmy drużyną te 2-3 lata temu, która najlepiej wykorzystywała grę z bramkarką. No i to na pewno dawało nam dużo. No jeden zawodnik więcej, ktoś, kto się jakby interesuje piłką nożną na małym polu, daje bardzo dużo, ponieważ no daje możliwość gry, daje możliwość tego, że utrzymania się przy piłce, daje możliwość tego, że drużyna przeciwna, która ma 4 zawodniczki w polu, musi no biegać pomiędzy 5, więc to taki pozytyw. Dodatkowo no bramkarki też w tym futbolu tutaj na plaży są wykorzystywane też do oddawania uderzeń, strzałów i tak dalej, więc no jakby sama gra nogami do prawej czy do lewej bramkarki dużo, ale tak samo uderzenia. Kolejna kwestia, myślę, że byliśmy bardzo dobrze przygotowanym zespołem motorycznym i to nas bardzo wyróżniało te 2 lata temu, czyli nad drużynami przeciwnymi wyróżnialiśmy się na tle motorycznym i tym, że graliśmy bardzo dużo z bramkarką. Taktyka uważam, że tak samo, no bo byliśmy zdyscyplinowani taktycznie. Oczywiście myślę, że troszkę odstawaliśmy pod kątem technicznym, no ale tak jak już wspomniałem troszkę wcześniej, to piłka nożna składa się z kilku komponentów: motoryka, mental, technika, taktyka, tak, no i jeszcze kilka innych składowych, które wpływają na wynik, więc no w całości tego wszystkiego mieliśmy kilka tych przeważających elementów i to dało nam sukces.
1: Z trenerem kobiecej kadry beach soccera Mateuszem Sroką przed turniejem we Włoszech rozmawiał Wojciech Marczyk.
6: To są fakty z ostatniej chwili.
1: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę polskie myśliwce zostały poderwane. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że to działania prewencyjne. W RMF FM sprawdzaj fakty.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Czyli polscy piloci myśliwców już po pierwszej kawie. Bieżące fakty.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, zaczynamy kolejne wydanie faktów. W studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam. Polskie myśliwce poderwane, rosyjskie rakiety uderzyły w Kijów. O tym na początek. Potem o uwagę prosimy kierowców jadących S7 w Warmińsko-Mazurskim. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. W faktach także wasze wspomnienia z legendarnym wokalistą zespołu Jam, który wczoraj obchodziłby 70. urodziny. Rosjanie zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi. W ukraińskiej stolicy uszkodzone zostały dwa budynki mieszkalne. W rejonie Darnycia odłamki uszkodziły także samochód. W rejonie Sołomiańskim wybuchł ponadto pożar w magazynie. Jak na razie nie ma informacji o ofiarach ani poszkodowanych. A jak już informowaliśmy w faktach, w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu i atakami na Ukrainę rozpoczęło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z obszarami zagrożonymi. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
3: Fakty ważne dla kierowców.
2: Jedna osoba jest ranna po zderzeniu dwóch ciężarówek na S7 w Warmińsko-Mazurskim. Do zdarzenia doszło na odcinku Grabin-Rychnowo. Droga w kierunku Warszawy jest zablokowana.
4: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w ruchu drogowym, już w Ostródzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
2: Radzi komisarz Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Notowania ropy naftowej na światowych rynkach rosną. Analitycy tłumaczą, że to efekt zaostrzenia konfliktu między USA a Iranem w ostatnim tygodniu. W Polsce po zakończeniu programu ceny paliwa niżej, ceny benzyny i diesla wzrosły nawet o złotówkę za litr. Według kierowców w Krakowie rząd powinien interweniować.
5: No myślę, że tak, no bo to ludzi by troszkę jakby podbudowało, nie? No przeskok jest niesamowity.
6: Dobrze by było. No każdy by chciał płacić mniej za paliwa. Oczywista sprawa. Ja jestem przedsiębiorcą, po prostu płacę więcej za paliwo i przekłada się to na cenę moich usług, no i tyle, krótka piłka.
7: Gdzie jest ta granica może normalności, czy też tego, co możemy przeżyć?
8: Tak w granicach takiej, tak powiem, dobrej ceny, no to tak około tych 5 zł.
9: No myślę, że to jest to okolica 6 zł, jak dla mnie przynajmniej.
2: Z kierowcami w Krakowie rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. 10 lat więzienia grozi Romanowi Rzet, zatrzymanemu w weekend w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Były wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dwa zarzuty. Po pierwsze, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw.
10: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
2: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o manipulowanie danymi użytkowników giełdy. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o tymczasowy areszt. Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów. Richard Riddle, legendarny wokalista Jamu, obchodziłby wczoraj 70. urodziny. Jak go wspominacie?
11: To zazwyczaj wspomnienia są takie bardzo ciepłe i są one, przynajmniej w moim przypadku, związane z dzieciństwem, z dziadkami.
12: Ja chyba wspominam najlepiej z filmu Skazany na bluesa. Kojarzy mi się z moim dzieciństwem, bo zawsze oglądałam go z tatą i wszystkie piosenki Jamu uwielbiam.
13: Włączy się muzykę, jego się dalej słucha, nie?
14: Jakaś piosenka ulubiona?
13: Do kołyski.
12: Dla mnie chyba Wehikuł Czasu.
11: Dla mnie nie ma jednej ulubionej, wszystkie są ponadczasowe.
2: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń. Richard Riddle zmarł 30 lipca 1994 roku w wieku 37 lat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Suwarek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Wszystkie aktualne informacje prezentuje Karol Płaczkiewicz.
2: Dzień dobry, zapraszam. Alert RCB wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W naszej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To była niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Kijów. W uszkodzonych budynkach mogą być uwięzieni ludzie. Ponadto w faktach proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jest piąta. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zachowaj czujność, śledź komunikaty, reaguj na syreny alarmowe. Wiadomość tej treści wysłano do mieszkańców całego województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Alert objął m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Białą Podlaską, Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg oraz okoliczne powiaty. Służby apelują o zachowanie czujności, śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że alert ten został odwołany, ale ponadto polskie wojsko postawiło w gotowość lotnictwo i systemy obrony powietrznej po wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa i atakach na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło niezbędne siły, a działania mają charakter prewencyjny i dotyczą głównie rejonów przygranicznych. Sytuacja jest stale monitorowana. Zatem uporządkujmy. Rosjanie zaatakowali nocą Kijów rakietami. Jak informowaliśmy w faktach, uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna. W jednym z bloków mogą być uwięzieni ludzie. W rejonie Sołomiańskim odłamki spadły na 5-piętrowy budynek. Uszkodzony został też 3-piętrowy blok. W rejonie Hołosiiwskim wybuchł pożar na terenie placówki oświatowej. W rejonie Sołomiańskim płonie ponadto magazyn. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 92 w Wielkopolskiem. Na odcinku Słupca-Konin na wysokości miejscowości Golina osobówka zderzyła się z busem. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Były szef policji, generał Jarosław Szymczyk, zasiadł wczoraj na ławie oskarżonych. Po aż 10 odroczonych rozprawach ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji.
3: Akt oskarżenia został odczytany. Dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
2: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tuż po zakończeniu pierwszej rozprawy. Toczyła się ona za zamkniętymi drzwiami. Prokurator nie chciał zdradzić, czy oskarżony składał wyjaśnienia i czy przyznał się do winy, podobnie jak generał Szymczyk.
4: Ja wykonuję swoje obowiązki. Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
2: Generałowi Szymczykowi grozi do 8 lat więzienia. Przed Sejmem protestowali wczoraj pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenna. Domagali się dostępu do nowoczesnych leków. Od października refundowana będzie pierwsza terapia dla tej grupy chorych, głównie dla dzieci. Pacjenci i ich bliscy apelują do polityków, żeby to nie był koniec.
5: Przede wszystkim oczekujemy, żeby wspierali takie dzieci. Oczekujemy terapii genowej, której jeszcze nie jest udostępniona w Europie.
6: Co państwo chcieliby, żeby inni wiedzieli o tej chorobie, o dystrofii mięśniowej?
5: Dystrofia mięśniowa Duchenna, no to jest zanik mięśni. Mięsień nóg nie będzie, no to nie będzie dziecko chodzić.
6: Do podania tego leku, który będzie w Polsce refundowany od października, nie kwalifikują się wszyscy pacjenci z dystrofią?
5: Tak, nie kwalifikują się.
6: Ile osób w Polsce choruje?
5: Około 400.
2: Usłyszał od uczestników pikiety nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, co od października zmieni się dla tej grupy pacjentów, piszemy na rmf24.pl.
7: Są i takie fakty.
2: Wrześniowy wysyp grzybów w lasach. Deszczowa pogoda w ostatnich dniach sprzyja grzybobraniom. Na Lubelszczyźnie miejscami można już zapełnić cały kosz.
8: Zaczęło się dokładnie.
9: Takiego zebrałem, co to?
10: Ładne.
8: Jadalny, to jest tak zwany zajączek.
9: Czego już wypatrywać w lesie?
11: Trafiają się już podgrzybki, prawdziwki. Najczęściej spotykane są kanie.
8: Kurki.
9: Jeszcze?
8: Jeszcze, nawet wczoraj będąc w lesie, spotkałem młody wysyp kurek.
9: Gdzie szukać grzybów? Pod jakimi drzewami?
8: Kurki bardziej w sosnowych. Prawdziwki w dębowych lasach. Chociaż też trafiają się i w sosnowych.
9: Dużo?
11: Jeszcze nie.
10: Po tych deszczowych dniach będzie coraz więcej grzybów.
9: Najlepsze przed nami.
11: Tak jest.
2: Zapewniają lubelscy leśnicy, z którymi rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Na razie w pogodzie idzie uderzenie gorąca. Dziś i jutro na termometrach z zobaczymy nawet 30 stopni. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaszkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty za niespełna pół godziny. O tym, co najważniejsze o poranku w Polsce i na świecie, informować Was będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No z tym uderzeniem gorąca, Karol, to bym tak się nie rozpędzał, tylko po...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Czuję się Magdalena Wojtoń.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to są fakty RMF FM.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Były ogłoszone ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy. W związku z nimi Polska poderwała myśliwce. Kierowcy zderzenie busa z samochodem osobowym na 92 między Słupcą a Koninem i dwóch samochodów ciężarowych na S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Jak poinformowano, nie ma już zagrożenia dla Polski. Jak informowaliśmy, po czwartej mieszkańcy dwóch regionów otrzymali alerty mówiące o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Służba apelowała o śledzenie komunikatów i reagowanie na syreny alarmowe. A w związku ze wzmożonymi rosyjskimi atakami Polska poderwała myśliwce. Jak zaznaczyło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania mają charakter prewencyjny, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. O poranku utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Szydlak, to jest w Warmińsko-Mazurskiem. Między Ostrudą i Olsztynkiem zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy, a objazd poprowadzono starym odcinkiem Krajowej Siódemki. Jedna osoba ranna także w wypadku na Krajowej 92 w miejscowości Golina w Wielkopolsce. Między Słupcą i Koninem osobówka zderzyła się z busem. Tam policja kieruje ruchem wahadłowo. Dwa zarzuty w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto usłyszał wczoraj Roman Rzec. To jest kolejny zatrzymany w tej sprawie. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia obszerne, przekazała Anna Adamiak z prokuratury krajowej.
3: Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
2: Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura chce dla Romana Rzec tymczasowego aresztu. To fakty RMF FM we wtorek, 8 września. Kurierzy Poczty Polskiej apelują o pomoc i nagłośnienie sprawy. Obcięto im stawki za dostarczanie paczek, a dołożono obowiązków.
4: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
2: Mówił nam jeden z kurierów. Przyjrzymy się tej sprawie. Wrócimy też do afery Zonda Krypto, poinformujemy i podsumujemy, co w tym momencie wiemy właśnie na ten temat. 2 minuty po 8 w porannej rozmowie RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. A godzinę wcześniej w informacyjnym radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z profesorem Markiem Belką. A my zapraszamy na kolejne fakty punktualnie o 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Zapraszamy.
4: Po trzech dniach zawieszenia broni Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę.
5: W związku z tym atakiem Polska po trzeciej poderwała myśliwce, ale przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ten alert odwołało, alert wydany dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
4: Konfederacja nie wystawi swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa?
5: Zawaliłem, tak w mediach społecznościowych pisze Bartosz Bochańczak, który według nieoficjalnych informacji nie zebrał wymaganej liczby podpisów mieszkańców. Krótki rozejm i porozumienie Rosji z Ukrainą o wstrzymaniu nalotów na stolice obu państw na 3 dni zakończone, a potwierdzeniem wydarzenia ostatniej nocy i poranka.
4: Rosja wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej 6 osób. Akcja służb trwa. W jednym z zaatakowanych obiektów, jak informują lokalne władze, mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
5: Agencja Reutera o poranku informuje natomiast o ataku ukraińskich dronów w rosyjskim mieście Saratów nad Wołgą. Tam znajduje się m.in. duża rafineria ropy naftowej zarządzana przez państwowy koncern naftowy Rosnieft.
4: 3-dniową przerwę w atakach, ona była związana z wizytą specjalnych wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie i Kijowie.
5: W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę prawie 3 godziny temu dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Poderwano myśliwce, do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano alertę RCB.
4: Przed 5, jak słyszeliście w faktach, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało komunikat, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Odwołano też obowiązujący alert. Jest zgoda sądu na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Taką informację przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
5: Jak informowaliśmy w faktach, Roman Rzet usłyszał wczoraj 2 zarzuty oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
6: Tym żyje Kraków.
5: Kraków żyje wyborami na prezydenta. Tyle, że w tych wyborach prezydenta miasta nie będzie kandydata Konfederacji.
4: Według nieoficjalnych jeszcze informacji Bartosz Bochańczak miał nie zebrać wymaganej liczby podpisów z poparciem. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Sławomir Mencen odwołał już Bochańczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji.
5: Przyczyną odmowy rejestracji według Mencena było uznanie za błędne ponad 2000 z około 5000 zebranych podpisów poparcia. Według polityka podpisujący mieli mylić adres zamieszkania z adresem zameldowania.
4: Miejska Komisja Wyborcza będzie podpisy weryfikować także dziś i dopiero późnym popołudniem. No i wtedy opublikuje wiążącą decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej.
5: Wciąż ważą się losy kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów z walki o fotel prezydenta Krakowa wypadł były szef Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.
7: U pana Mariana Banasia zabrakło po prostu ilości tych podpisów. Około 500 zabrakło tych podpisów. Jakaś taka większa liczba była. To nie było jakieś jeden rodzaj błędu, który na przykład tam występował w tym przypadku pana Gibały, tam jakiś brak informacji Kraków. To były raczej powtarzające się informacje o tym, że osoba nie zamieszkuje w tej gminie, niezgodność danych z CRW. Nie było to coś takiego charakterystycznego, że to jest jakiś charakterystyczny błąd, który się powtarza wiele razy.
4: Mówił Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
5: Dziś o 18:00 poznać mamy ostateczną decyzję komisji dotyczącą weryfikacji podpisów kandydatów.
4: Jan Frycz, pochowany w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach.
5: Wybitnego aktora żegnali wczoraj bliscy przyjaciele i ludzie nie tylko świata filmu i teatru.
8: Ogromna strata na pewno, to jest niesamowity ból dla fanów i w ogóle dla kultury aktorskiej, prawda? To są niesamowite wspomnienia, wielkie role, więc tutaj no kolejna wielka, ogromna strata.
9: Przykro, ból. Dobrze, ludzie odchodzą i po prostu jest to bardzo przykre.
10: To jest kolejny genialny aktor, którego już nie będzie tutaj z nami.
9: Tak, także strata ogromna.
11: A widziałam go w teatrze tylko na dla 4 aktorów. No to w Krakowie wtedy go widziałam, co z braćmi Grabowskimi grał i z Janem Peszkiem.
4: Te głosy zebrała Magdalena Greinert.
5: Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata.
4: Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny.
5: Wczoraj Polki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. 4. lokata, bardzo dobra, no ale marzenie o medalu nie udało się zrealizować.
4: Jak ten wspólny czas podsumowują zawodniczki?
12: To były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
13: Czuję duży sentyment do tej drużyny. Przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez bez medalu. Bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
5: Mówiły Paulina Damaska i Maja Koput. Pytanie, co teraz pokażą panowie?
4: Już za dwa dni będziemy trzymać kciuki za siatkarzy. Pojutrze rozegrają pierwszy mecz na swoich Mistrzostwach Europy.
5: Zaczynamy w bułgarskiej Sofii meczem z Portugalią.
4: Po 6.30 pierwsze poranne fakty sportowe zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący promaskę.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych. To jest najnowszy tragiczny bilans nocnego ataku na Kijów.
2: Rosjanie, jak informowaliśmy, użyli dronów i rakiet balistycznych. Ten bilans może się jednak zmienić, bo jak informują lokalne władze, w jednym z zaatakowanych budynków mogą być uwięzieni ludzie. Po 10 próbach w końcu rozpoczął się proces generała Jarosława Szymczyka. Były komendant główny policji jest oskarżony o odpalenie granatnika w komendzie głównej i stworzenie zagrożenia dla swoich współpracowników.
1: W faktach o poranku Michał Radkowski. Michale, co wiemy po pierwszej rozprawie?
3: Wiemy, że w końcu w sądzie stawił się oskarżony. Wcześniej jego obrońcy aż 10 razy dostali zgodę na odroczenie procesu. Ponieważ ten odbywa się w trybie niejawnym, prokurator nie podała zbyt wielu informacji.
4: Akt oskarżenia został odczytany. Rozpoczęto samo postępowanie sądowe.
3: Mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa. Nie wiemy, czy generał Szymczyk składał wyjaśnienia, ani czy przyznał się do zarzucanych mu czynów. A prokuratura oskarża byłego komendanta głównego policji o to, że odbezpieczył przywieziony z Ukrainy granatnik. Do wybuchu doszło prawie 4 lata temu w Komendzie Głównej Policji. Generał jest też oskarżony o przewiezienie broni bez wymaganej koncesji i nieumyślne sprowadzenie zagrożenia dla życia podwładnych. Były szef policji nie chciał komentować przebiegu pierwszej rozprawy.
5: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą. Nie mogę nic mówić. Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
3: Generałowi grozi 8 lat więzienia.
2: A były szef Formuły 1, jej założyciel Bernie Ecclestone, zatrzymany na lotnisku Tiresz, aerodromy w Kaszkajsz, położonym na obrzeżach Lizbony.
1: Zatrzymany w związku ze znalezieniem broni palnej na pokładzie prywatnego samolotu Brytyjczyka.
2: Chodzi o strzelbę. 95-latek broni się, że broń przywiózł ze Szwajcarii do Portugalii na strzelanie do rzutków.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Iga Świątek odpadła z US Open. Porażka w 2 setach z Chinką Qin Wenzheng.
1: Od tenisa fakty sportowe zaczyna Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
7: Dzień dobry. Na początek tego meczu dawał duże nadzieje. Polka w pierwszym secie przy pasywnej grze rywalki prowadziła już 5-0. 7 kolejnych gemów jednak dla Chinki. Set przegrany. No i po krótkiej przerwie trzeba było wrócić do gry na drugą część meczu.
8: Co sobie pomyślałam? No po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jedyne co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być solidniejszą od niej. No tylko, że po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo psułam.
7: Tak mówiła Świątek na antenie Eurosportu. W drugim secie 3 gemy na koncie naszej tenisistki, porażka 3-6. Polskie siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Wczoraj biało-czerwone wróciły do kraju z Turcji, zajęły tam 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. Drużyna wspólnie spędziła 4 miesiące. Zawodniczki podkreślają, że to był naprawdę wymagający czas. Będzie go na pewno wspominać Maja Koput. Dla niej to było pierwsze lato spędzone na grze w seniorskiej reprezentacji.
9: Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego roku i jestem zadowolona z mojej postawy. Mimo, że uważam, że jeszcze mam wiele do nauki, no to mimo wszystko jestem wdzięczna za to, co się w tym roku stało.
7: No teraz czas na krótkie urlopy i powrót do klubowej rzeczywistości. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj 2 remisy, w obu spotkaniach wynik 1-1. Wieczysta Kraków zremisowała z Zagłębiem Lubin, Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. W Szczecinie wzmacniają ofensywę, Pogoń wczoraj aktywowała klauzulę zawartą w kontrakcie Jordiego Sancheza. Hiszpan, który w tym sezonie Ekstraklasy strzelił już 6 bramek, przenosi się do Szczecina z Wisły Kraków.
10: Jeszcze 27 minut i będzie godzina.

0: Barek, Radio RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: 5 osób aresztowanych do tej pory w aferze Zonda Krypto.
3: Fakty RMF FM o 7:00. Zaczynamy od podsumowania informacji na ten temat.
2: Kurierzy Poczty Polskiej proszą o nagłośnienie ich problemów.
3: Chodzi o planowane cięcia wynagrodzeń.
2: Już za moment rozmowa o 7:00 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
3: Naszym gościem jest o poranku profesor Marek Belka.
2: Były premier i minister finansów.
3: Zapraszamy.
2: Pięć osób aresztował do tej pory sąd na wniosek prokuratury krajowej prowadzącej śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto.
3: To prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, a także 4 osoby związane z Sylwestrem Suszkiem.
2: Założyciel BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, zaginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.
3: Fakty o 7:00 otwiera Krzysztof Zasada. Krzysztofie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: O co te osoby są podejrzane?
5: Radosław Piesiewicz ma m.in. zarzuty o charakterze korupcyjnym, powoływania się na wpływy w UOKiK-u w interesie szefa Zonda Krypto. Miał też według śledczych w nielegalny sposób próbować odzyskać swe pieniądze z giełdy kryptowalut. Pozostałe osoby mają zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmować się miała oszustwami komputerowymi. Są tam też zarzuty dotyczące kryminalnego wątku afery, a więc zniknięcia Suszka. Jedna z kobiet jest podejrzana o utrudnianie postępowania w tej sprawie.
2: A jaka jest skala oszustw w tej aferze?
5: Prokuratura wzbrania się przed podawaniem jakichkolwiek liczb, twierdzi, że wciąż nie ma pełnej listy poszkodowanych.
6: Wpływa bardzo dużo tych zgłoszeń. Osoby ubiegają się o status pokrzywdzonego. To jest takie dynamiczne.
5: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, jakiś czas temu straty klientów Zonda Krypto szacowano na 350 milionów złotych, natomiast zadłużenie giełdy w postępowaniu upadłościowym w Estonii to ponad 400 milionów euro.
3: To fakty RMF FM. Mamy stawki sprzed 2 lat, a teraz Poczta Polska chce je zmniejszyć. Tak mówią nam kurierzy Pocztexu.
2: To marka należąca do Poczty Polskiej, oferująca usługi kurierskie.
3: Poczta Polska, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa.
2: Nowe umowy zdecydowanie pogorszą nasze warunki pracy. To głosy kurierów z Centrum Logistycznego w Ciemnem koło Radzymina na Mazowszu.
7: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę, na 35% gorszych warunkach.
8: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
9: Macie możliwość?
8: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
7: Dyrekcja tutaj do nas przychodzi, przedstawia warunki, ale cały czas te same. Warunki na tej umowie, ona jest nieakceptowalna. No zwyczajnie, tak jak chłopaki mówią, 30-40% w dół przy większym nakładzie pracy. No ja sobie nie wyobrażam podpisać takiej umowy.
2: Z kurierami Pocztexu rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grajna.
3: A co na to Poczta Polska? Do tej sprawy będziemy dziś wracać w faktach RMF FM. Dania zwróci Grenlandii meteoryt.
2: Zwróci po 60 latach. Rządy obu państw osiągnęły porozumienie w sprawie zwrotu 20-tonowego meteorytu wywiezionego z Grenlandii przez Duńczyków w 1967 roku.
3: A chodzi o Ekpalilik. Ważący ponad 650 kg meteoryt, który obecnie stoi przed Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze. Dla Inuitów ta kosmiczna skała z żelaza ma szczególne znaczenie. Oni pierwsi ją odnaleźli, oni fragmentów tej skały wykonywali ostrza narzędzi i groty strzała.
2: Ekpalilik jest pamiątką po meteorytach, jakie spadły 10 tysięcy lat temu w północno-zachodniej Grenlandii.
3: Ten największy z nich, Anhigito, ważący 31 ton, trafił do Nowego Jorku, przywieziony tam przez polarnika Roberta Peary'ego w 1897 roku.
10: Rozmowa o 7:00 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość, witam i zapraszamy.
11: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest profesor Marek Belka, były premier, ale też były prezes Banku Centralnego. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, witam państwa.
11: Panie profesorze, dzisiaj pierwsze po wakacjach posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Pan się spodziewa jakichkolwiek ruchów, jeśli chodzi o stopy procentowe?
12: No nie, dlatego że te wzrosty cen paliwa, które przecież oczywiście będą pchać inflację w górę, nie są w jakikolwiek sposób związane z naszą wewnętrzną polityką gospodarczą. To jest efekt tej wywołanej przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem.
11: Ale rozumiem, że nie ma mowy o obniżce, ale czy niektórzy eksperci zaczynają przebąkiwać o tym, że można się spodziewać podwyżki stóp procentowych? Pan też tak uważa?
12: Właśnie ja myślałem, że o to pan pyta. Myślę, że nie należy specjalnie się jakby to być gorączkować, tylko po prostu przeczekać tę sytuację.
11: Marek Belka, profesor... Profesor Marek Belka jest razem z nami w radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy.
11: Wracamy się oczywiście.
3: Dziękujemy za godzinę, natomiast poranna rozmowa w RMF FM. Naszym gościem będzie wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera.
2: A kolejne fakty w RMF FM za niespełna pół godziny.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Magdalena Karwat-Marek. Trzy słowa, proszę bardzo. Wiemy wszystko o pogodzie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Wracają już do bazy.
2: Były w powietrzu w związku z nocnymi atakami Rosji na Ukrainę.
1: RCB przed piątą odwołało też alert dla mieszkańców, wysłany dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
2: Rosja, przypomnijmy, wysłała w kierunku Kijowa rakiety balistyczne i drony.
1: Co najmniej 2 osoby zginęły, 7 jest rannych. Akcja służb ratowniczych wciąż trwa.
2: W jednym z zaatakowanych obiektów, jak informują lokalne władze, mogą znajdować się uwięzieni ludzie.
1: 5 samochodów ciężarowych spłonęło w nocy w podpoznańskich Rabowicach. Spłonęły na parkingu jednej z firm koło gminnego punktu zbiórki odpadów.
2: Na miejscu pracowało 6 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych.
1: Burmistrz Nowego Jorku, Zoran Mamdani, weźmie udział w piątkowych uroczystościach 25. rocznicy zamachów na World Trade Center z 11 września.
2: Nie zniechęciła go narastająca krytyka ze strony rodziny, części ofiar oraz polityków partii republikańskiej.
1: Będę miał zaszczyt być tu w 25. rocznicę, tak mówi Mamdani. Kontrowersje dotyczyły jego decyzji o mianowaniu Ramziego Kasema głównym radcą prawnym Nowego Jorku.
2: Krytycy przypominali, że Kasem reprezentował wcześniej skazanego członka Al-Kaidy, którego szwagier należał do grupy terrorystów oskarżonych o próbę porwania samolotu w celu uderzenia w Pentagon 11 września 2001 roku.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zapraszam, Mateusz Bożek, witamy.
4: Jestem, dzień dobry. Nawet 8 zł za litr benzyny 95, a za litr oleju napędowego prawie 9. Ekonomiści nas nie pocieszają. Takie ceny za paliwa możemy zobaczyć jeszcze w tym tygodniu.
5: Myślę, że stacje będą walczyć jak się da najmocniej, czyli ograniczając własną marżę, żeby jednak tą psychologiczną barierę nam trochę odwlec, żeby to 7,99, a nie 8,00 świeciło się na stacyjnych pylonach.
4: Przekonywał w radiu RMF 24 Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl.
5: Natomiast obawiam się, że to na dłuższą metę będzie trudne do zrobienia, bo niestety te ceny nieubłaganie na rynkach światowych nam rosną, a to się szybko przekłada na ceny właśnie na rynku detalicznym.
4: A co gorsza, na powrót pakietu CPN, obniżek VAT-u i akcyzy nie mamy co liczyć, przynajmniej na razie. Rosnące ceny paliw to oczywiście skutek konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrosnąć ma też tutaj na plus płaca minimalna. Teraz to 4806 zł brutto, od początku przyszłego roku ma być to 4950. Taką propozycję resort pracy skierował do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Jej decyzję w sprawie nowej stawki minimalnej poznamy najpóźniej 15 września. Przedstawiciele związków zawodowych chcieliby, ta wartość była wyższa, co najmniej 5200 zł. Rozmowy z resortem pracy nie przyniosły jednak rezultatu. Nasza złotówka trzyma się natomiast stabilnie. Euro kosztuje nadal 4,31 zł. Dolar 3,70, frank szwajcarski to 4,58, a funt brytyjski 5,02 zł.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Bo się okazuje, że to nie tylko kobiety mogą kusić biodrami, ale że mężczyźni.

dużo z giełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski na swoich miejscach. Zaczynamy.
2: Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób.
3: Od tej historii zatrzymania 54-latka zaczynamy fakty.
2: Potem pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza.
3: O 15 w Warszawie zbiera się prezydium zarządu PKOL-u, a u nas już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
2: Jej gościem Tomasz Hamera, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw współpracy międzynarodowej.
3: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Biznesmen ze Śląska z zemsty planował zabójstwo aż 5 osób. Żony, członka jej rodziny, dwojga policjantów oraz sędzi.
2: Ten plan udaremnili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. 54-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.
3: A Krzysztof Zasada razem z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego w tej sprawie mówimy o zemście?
4: Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej nie mógł się pogodzić z orzeczeniem sądu rodzinnego dotyczącym powierzenia opieki nad dzieckiem. Dlatego chciał pozbawić życia wszystkie osoby, które według niego przyczyniły się do tego rozstrzygnięcia.
2: A na jakim etapie były jego plany?
4: Mężczyzna za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na Śląsku, szukał wykonawcy zamówienia. Miał możliwość przeznaczenia na ten cel znacznej kwoty. Funkcjonariuszom CBŚP udało się poznać jego plany i ustalić kanały komunikacji z pośrednikiem, a także scenariusze i terminy poszczególnych zleceń. Na przykład jedna z osób miała zginąć w pożarze mieszkania. Policjanci na polecenie prokuratury okręgowej w Nowym Sączu zatrzymali mężczyznę. Trwa ustalenie, czy z 54-latkiem współpracowały jeszcze inne osoby.
3: Po południu, jak mówiliśmy, od 15 w Warszawie rozmowy Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM razem z nami w faktach.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co może przynieść spotkanie tego gremium?
5: No najważniejsze jest ustalenie terminu spotkania całego zarządu. Już od kilku dni wiemy, że nastąpi to w ciągu 7 dni od spotkania prezydium. Zapowiedział to Mieczysław Nowicki, wiceprezes PKOL, który zastępuje Piesiewicza na podstawie pełnomocnictwa. Wspólne spotkanie zarządu będzie szansą na odwołanie obecnego prezesa. Jego miejsce może zająć do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, jeden z obecnych wiceprezesów, a to już wąskie, 8-osobowe grono.
2: To teraz?
6: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość.
3: Witamy, zapraszamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej od 2017 do 2025, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, no i jeden z tych 8 kandydatów na pełniącego obowiązki prezesa. Witam, panie prezesie.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: No to co, dom PKOL się pali? Wczoraj takie zdanie wypowiedział Leszek Blanik, mistrz olimpijski w gimnastyce z Pekinu.
8: No, chyba dobra metafora, bo rzeczywiście no, takiej sytuacji w polskim sporcie nie mieliśmy, przynajmniej jak ja sięgam pamięcią, i no, na pewno nie przynosi to chluby ani nam, ani dla polskiego sportu.
7: To kontynuujmy tą metaforę, bo pan Blanik powiedział jeszcze, że trzeba jak najszybciej meble wynosić.
8: Nie wiem, co mój kolega miał na myśli z tymi meblami, ale ja
7: rozumiem,
8: nazwałbym
7: że chodzi
8: to inaczej.
7: O to, żeby jak najszybciej mianować nowego, przynajmniej pełniącego obowiązki prezesa, albo odwołać starego.
8: No właśnie, tylko czy nie miał na myśli, żeby likwidować PKOL? No nie wiem, nie chce mi się tutaj zajmować stanowiska w tym względzie, ale tak, rzeczywiście, no przede wszystkim naszym zadaniem jest zabezpieczenie organizacji, żeby działała, żeby funkcjonowała. No są pewne rzeczy, które dzieją się zdecydowanie poza nami, poza przedstawicielami nie tylko władz, ale całego środowiska sportowego, no ale to są fakty, z którymi trudno dyskutować.
7: To będzie natomiast biały dym? To konklawę i wybór nowego, no nie papieża, ale prezesa PKOL-u się dzisiaj odbędzie, nie?
8: No, to nawet prezydium nie ma takich prerogatyw. Taką decyzję podejmuje najszybciej, może podjąć zarząd.
7: Ale dzisiaj zarządu nie będzie, bo były takie głosy, że można zrobić prezydium i od razu zarząd.
8: Nie, dzisiaj zarządu nie będzie, natomiast mamy deklarację wiceprezesa Nowickiego, że zwoła takie spotkanie w terminie 7 dni, natomiast chyba słusznie chciał, żeby odbyło się prezydium, żebyśmy przedyskutowali termin.
7: 7
8: no bo
7: dni
8: jednak
7: czy 7 dni roboczych?
8: Przepraszam.
7: No to jest pytanie, czy to jest ten tydzień, czy przyszły? Bo 7 dni
8: muszę
7: to może być zarówno.
8: Muszę przyznać, że tutaj trafił mnie pan, że dokładnie nie pamiętam, jaki był zapis. Natomiast nie sądzę, już mówiąc całkiem poważnie, nie sądzę, żeby odbywało się tu jakieś zwlekanie, obstrukcja. Chyba każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i to jest najważniejsze.
7: To jeżeli nie będzie dzisiaj białego dymu, to co dzisiaj się wydarzy? Co dzisiaj się może wydarzyć w ciągu tego posiedzenia prezydium zarządu?
8: Co się wydarzy, to trudno mi powiedzieć, bo jest nas jednak w prezydium kilkanaście osób. Właśnie, powiem, co uważam, że powinno się wydarzyć. No przede wszystkim ta sytuacja bardzo nadwyrężyła zaufanie wobec PKOL-u, wobec władz PKOL-u, wobec polskiego sportu. I to mówię tutaj o zaufaniu zarówno środowiska sportowego, jak i tego niesportowego. I jeżeli będziemy kontynuowali działania pod tytułem własne ambicje, przepychanki i zastanawianie się, czy ktoś jest dobry, czy zły, daleko nie zajdziemy.
9: Będziecie, dlatego że już czytamy w mediach, że są trzy frakcje, które są w sporze nawet o to, co zrobić. Więc to, że będą przepychanki, to ja mogę pana zapewnić. Co więcej, będą przecieki z tych przepychanek.
8: Ach, no to już zupełnie inna sprawa. To trudno mi komentować te tak zwane, znaczy te przecieki, o których pan redaktor mówi. Natomiast czym innym są poglądy i jakby pomysły na to, jak powinno to wyglądać, czym innym jest jakieś takie bezsensowne po prostu spieranie się i przedstawianie swojej wizji.
9: Ale rozumiem, że nawet jeżeli prezydium nie może podjąć decyzji, to może rekomendować jakąś decyzję. Pana zdaniem, jakie decyzje powinny być zarekomendowane przez prezydium zarządowi, który się zbierze w ciągu 7 dni od...
8: Uważam, że po pierwsze trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący nawet ustawienia może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo to po prostu, no wszyscy widzimy, że dzisiaj mamy rozłam.
9: Proszę, ale jeżeli chce pan mianować nowego pełniącego obowiązki, znaczy, że rozumiem, że pan by rekomendował również odwołanie obecnego prezesa. No, Radosław Piesiewicz wciąż jest prezesem i z tego, co słyszymy, nie chce rezygnować.
8: No tak, ale to ja daleki jestem od podejmowania decyzji, czy za nad panem Piesiewiczem, czy jest winny spraw, które zostały mu zarzucone, czy też nie. Ale dzisiaj mamy dwie sprawy, które powinniśmy oddzielić. Jedna to są sprawy prowadzone przez instytucje jednak zupełnie inne niż Polski Komitet Olimpijski, a druga sprawa to jest funkcjonowanie tej organizacji, które po prostu musi być zapewnione, więc tu bez żadnych sympatii, antypatii, personalnych wycieczek, moim skromnym zdaniem nie ma innego wyjścia, po prostu musi zostać powołana dzisiaj osoba, która te działania będzie prowadziła.
9: Czy w ramach zarządu?
8: Dzisiaj w ramach zarządu oczywiście.
9: Dzisiaj może prezydium... być rekomendacja, że ma być powołana.
8: Dzisiaj być może powstanie taka rekomendacja.
9: Panie prezesie, no ale w zasadzie dlaczego nie może zarządzać z aresztu? Przecież może wyjdzie, złożyli zażalenie mecenasi jego obrońcy. Może wyjdzie, a może nie wiem, telefonicznie albo za pomocą grypsów można się jakoś kontaktować z prezesem.
8: No, nie wiem, ja takich rzeczy bym nie robił osobiście, więc nie chciałbym komentować po prostu takich działań.
9: A zwolennicy takiego pozostawienia Radosława Piesiewicza na tym stanowisku? Zna pan takich?
8: Nie słyszałem, czytałem jeden wywiad, co prawda, który chyba w tym kierunku zmierzał. Mówię chyba, bo trudno było...
9: Andrzej Supron?
8: Nie. Andrzej Supron ma swoje poglądy, przekonania, natomiast absolutnie nie podchodzi do tego radykalnie. Raczej zastanawia się, prowadzi dywagacje nad całą tą sytuacją. Myślę, że dzisiaj każdemu z nas towarzyszy bardzo dużo emocji, szczególnie tym osobom, które są w środku i takich emocji, które są spowodowane złością, trochę chyba... trudnością jednak w sytuacji, w której znaleźliśmy się. I mimo wszystko wierzę i uważam, że każdemu z nas towarzyszy chęć jednak wprowadzenia tej organizacji na właściwe tory.
9: A czy wiceprezes Nowicki może grać na czas? Pojawiły się też takie głosy, że może próbować przesuwać. No już podobno przesuwał rozmaite terminy.
8: No, ja nie chciałbym być tutaj ani adwokatem, ani adwersarzem wiceprezesa Nowickiego. Natomiast nie sądzę, nic na to nie wskazuje, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Jednak w poniedziałek, chyba tydzień temu, pojawiła się taka oficjalna informacja, że jest tymże pełnomocnikiem.
9: Jest czy nie jest? Bo znowuż tutaj się toczy spór, pana zdaniem.
8: pojawiła się informacja i na tym bazuję, więc mam prawo w to wierzyć. Natomiast nie jestem legalistą tutaj. Nie wchodziłem tutaj w kazusy prawne. Patrzę na to troszkę inaczej. Zostawiam jednak sprawy legislacyjne specjalistom, którymi oczywiście też się wspomagam, ale myślę, że moim zadaniem i zadaniem koleżanek i kolegów z prezydium jest przede wszystkim wprowadzenie, znaczy dyskusja w dużej mierze merytoryczna. I odpowiadając na pytanie, dla mnie nie było obstrukcji ze strony pana Nowickiego, a to, że chciał poczekać, zapoznać się z dokumentami, jeszcze raz powtórzę, to chyba dla każdego trudne.
9: To tu postawimy kropkę, pożegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube, gdzie, przypominam, możecie zadawać pytania naszemu gościowi.
2: Czy dom PKOL się pali?
3: Chyba dobra metafora. Tak mówił przed chwilą nasz poranny gość Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL.
2: Ciąg dalszy rozmowy w RMF 24, a z faktami wracamy o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: W ciągu 7 dni zwołane zostanie spotkanie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera.
2: Wiceprezes PKOL do spraw współpracy międzynarodowej nie był jednak w stanie sprecyzować, czy chodzi o 7 dni roboczych, czy kalendarzowych.
1: Dziś natomiast, po południu, jak już informowaliśmy w faktach, spotkanie prezydium PKOL-u.
3: Uważam, że po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić choćby w zarysie plan działań dotyczący nawet ustawienia może jakichś propozycji kamieni milowych dotyczących całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą razem z internetową dogrywką znajdziecie na rmf24.pl. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium Rzeczpospolitej. Śledź komunikaty.
1: W ten sposób Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dziś rano informowało mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Rosja, przypominamy, przeprowadziła w nocy atak dronów i rakiet na Kijów i okolice. 2 osoby zginęły, 10 zostało rannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał tymczasem ostrzeżenia przed upałem dla województwa opolskiego i części Dolnego Śląska.
2: O pogodzie na najbliższe dni powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Piotra Salaka, synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie,
2: ale też w paśmie FM.
1: Na 95.1 polecamy RMF 24 Wrocław.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Liga Mistrzów zaczyna nowy sezon, wieczorem początek fazy ligowej.
2: Fakty sportowej, Patryk Serwański.
5: Dzień dobry, no 36 drużyn, 8 meczów do rozegrania przez każdą z nich. Pierwsza kolejka rozłożona na 3 dni, wieczorem 6 spotkań. Największe emocje budzi pojedynek Realu Madryt z Interem, a Manchester City na przykład zagra na wyjeździe z FC Porto. Liga Mistrzów oznacza, że grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać, przeciwnicy myślą dokładnie w ten sam sposób. Każdy chce wygrać w każdym sezonie, teraz też chcemy zwyciężyć i zrobimy wszystko, by tak właśnie się stało. Tak mówił pomocnik angielskiej drużyny Mateusz Nunes. W naszej ekstraklasie Wieczysta w doliczonym czasie uratowała punkt w meczu z Zagłębiem Lubin. Było 1-1. Taki sam wynik w Szczecinie. Pogoń podzieliła się punktami z Wisłą Płock.
6: Oczywiście przyjechaliśmy tutaj po to, żeby powalczyć o wygraną, natomiast to się nie udało. Mecz, myślę, że dla kibica nie był jakimś pasjonującym widowiskiem. Myślę, że patrząc na cały mecz, ten remis wydaje mi się w miarę sprawiedliwy.
5: Podsumował trener płockiej drużyny Adam Majewski. Jelena Rybakina coraz bliżej awansu na pierwsze miejsce w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. W nim zagra z Qiwen Zheng i jeśli pokona Chinkę, zostanie pierwszą rakietą świata. No a wczoraj Qiwen Zheng poradziła sobie z Igą Świątek, pokonała ją w 1/8 finału. Rywalka Polki na początku nie radziła sobie na korcie. Świątek prowadziła 5-0 w pierwszym secie, ale przegrała go 5-7. A powoli, stopniowo zaczęłam grać się coraz lepiej. W pewnym momencie zapomniałam nawet, jaki jest wynik. Było chyba 4-5. To pokazuje, jak bardzo byłam skupiona, mówiła po meczu chińska tenisistka. Kolarze wracają do rywalizacji na trasie Vuelta a España. To będzie ostatni tydzień tego wyścigu. Liderem jest Hiszpan Enric Mas.
7: Daria Zawiałow. Złamane serce jest okej. Dyskutowałbym. Dyskutowałbym.

0: Ka-ching.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzisiaj o poranku mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.

0: faktach, gra w otwarte karty.
1: Moje relacje z prezesem delikatnie mówiąc nie układały się najlepiej.
2: To wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera o relacjach z prezesem Radosławem Piesiewiczem.
0: Po południu pierwsze spotkanie władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu prezesa wspomnianego Radosława Piesiewicza.
2: Kierowcy po zdarzeniu dwóch aut utrudnienia w tej chwili na południowej obwodnicy Warszawy.
0: O 9 w faktach także amerykańskie Dallas.
2: Na dwa dni będzie politycznym centrum Ameryki. Nie wiem, jaka jest obecnie sytuacja finansowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak przyznawał w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u.
0: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy to oznacza, że kasa komitetu może być pusta?
3: Wiceprezes Tomasz Hamera przekonywał, że na tym etapie nie ma wystarczającej wiedzy, by odpowiedzieć na to pytanie. I deklarował, że był na tyle odcięty od informacji, że nie wiedział nawet o umowie z Zonda Krypto.
1: Delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
3: Czy to znaczy, że kasa PKOL może być pusta?
1: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe przede wszystkim. No tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansowa.
3: Zapytałem więc, jak jest z płynnością?
1: Dzisiaj dowiemy się, jak to wygląda obecnie.
3: A poza pieniędzmi, zdaniem Hamery, głównym wyzwaniem jest rozliczenie się środowiska z wyborem Piesiewicza.
1: My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji.
3: A potem trzeba jeszcze wybrać prezesa. I to możliwie bez wpływów politycznych.
2: O 15 przypominamy spotkanie prezydium PKOL-u, a całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą znajdziecie już teraz na rmf24.pl.
0: Kolizja na południowej obwodnicy Warszawy. Przed Wilanowem w stronę stolicy po zderzeniu dwóch samochodów zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: Ostrzegamy, w miejscu wypadku już ruch wstrzymuje spory korek. Uważać trzeba też teraz na obwodnicy Trójmiasta. Między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwie osobówki.
0: Zablokowany w tej chwili jest pas w kierunku Gdyni.
2: Dallas w Teksasie przez najbliższe dwa dni, jak mówiliśmy, będzie politycznym centrum Stanów Zjednoczonych. To tam po raz pierwszy w historii Partia Republikańska zorganizuje konwencję przed wyborami środka kadencji.
0: Jutro przemawiać będzie tam Donald Trump, który ma rozpocząć wspieranie polityków tej partii w wyborach do kongresu, które odbędą się jesienią.
2: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, teraz w faktach. Dzień dobry, Pawle. Trwają ostatnie przygotowania do tego wydarzenia.
4: Dzień dobry, tak. W miejscowej hali ma pojawić się 20 tysięcy działaczy. To początek kampanii. Do wyborczej walki ma ich zagrzewać między innymi Donald Trump. Republikanie chcą obronić większość na Kapitolu. Jeżeli przegrają, jeżeli wygrają demokraci, to Donaldowi Trumpowi trudniej będzie sprawować władzę. Może go nawet czekać uruchomienie procedury usunięcia z urzędu. Wybory środka kadencji są tradycyjnie sprawdzianem dla urzędującego przywódcy. Konwencja to już w tej chwili jeden z głównych tematów w amerykańskich stacjach. Do Dallas zjeżdżają przedstawiciele największych światowych mediów, a służby postawiono w stan gotowości. To ogromne wydarzenie, będą duże siły na ulicach, tłumaczy przedstawicielka Secret Service. Dallas to miasto, które dobrze wie, że źle zabezpieczone wydarzenie może zakończyć się tragicznie. To w Dallas zginął prezydent John Fitzgerald Kennedy, który rozpoczynał kampanię wyborczą.
0: Relacja z Dallas oczywiście w RMF FM.
5: Sekrety nauki w faktach RMF FM.
0: O tym, że muzyka pomaga nam łagodzić stres, no to wiemy doskonale.
6: Chińscy naukowcy odsłaniają, na czym ten efekt polega.
0: Grzegorz Jasiński razem z nami w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Grzegorz, z publikowanymi właśnie najnowszymi wynikami badań. Grzegorz, zatem czego się dowiadujemy?
6: Badacze z Pekinu porównywali wpływ muzyki i wpływ naturalnych, relaksujących odgłosów natury, jak szum wiatru czy śpiew ptaków, i przekonali się, że po stresującym wydarzeniu muzyka szybciej pozwala organizmowi wracać do normy. Analizy aktywności mózgu badanych pokazały, że muzyka skuteczniej wzmacniała połączenia neuronalne między obszarami odpowiedzialnymi za przetwarzanie dźwięków i tymi, które regulują reakcję na stres. Im silniejsze były te połączenia, tym szybciej przychodziło uspokojenie.
0: I jak to tłumaczą?
6: Kluczowe znaczenie zdaje się mieć struktura muzyki, jej rytm, melodia oraz budowanie i rozładowywanie napięcia. Tego w dźwiękach natury nie ma. A o radzeniu sobie ze stresem będziemy dziś jeszcze mówić, bo zupełnie inna grupa naukowców też ma interesujące informacje na ten temat.
2: Zatem słuchajcie faktów.
0: Kolejne pełne wydanie punktualnie o 10:00, a przez cały dzień w RMF FM bardzo dużo, wiadomo, najlepszej muzyki.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No to słuchamy.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu ponownie Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Zapraszamy.
3: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
2: Czym różni się od rządowej propozycji? Przed chwilą wyjaśnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
3: Około 200 rakiet i dronów użyli Rosjanie.

0: Do zmasowanego ataku na cele w Ukrainie.
1: 35. Forum Ekonomiczne rozpocznie się w Karpaczu.
0: A tam na miejscu specjalna wysłanniczka RMF FM. Jest 10 i jest 2. Prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut.
1: Jak mówił przed chwilą na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich.
0: A jego fundamentem jest ustawa, uwaga, rządowa.
2: Te zasadnicze różnice między projektem pana prezydenta Nawrockiego, a projektami rządowymi, one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy, czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli, ostrzeganiem inwestorów, ostrzeganiem Polaków, którzy chcieliby zainwestować na rynku kryptoaktywów.
1: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
0: To fakt RMF FM. Blisko 200 dronów i rakiet różnego typu użyli Rosjanie, atakując w nocy i o poranku Ukrainę.
1: Ukraińskiej obronie powietrznej udało się zestrzelić 175 celów powietrznych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów i Krzysztof ponownie razem z nami w faktach. Co było celem ataku armii Putina?
3: Przede wszystkim Kijów. Tam drony i pociski balistyczne trafiały w dzielnice mieszkalne. Uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowe bloki, budynki administracji publicznej, a także obiekty ochrony zdrowia. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 10 zostało rannych.
4: Było dużo głośno.
3: Było bardzo głośno, potem usłyszeliśmy dźwięk tłuczonego szkła. Wszyscy wybiegli z domu, bardzo się baliśmy. Wszędzie było słychać krzyki ludzi.
4: Było ciutno jak ludy kryczeć.
3: Mówiła jedna z mieszkanek Kijowa. Rosjanie zaatakowali też Odessę i okolice, a także obwód Sumski, Doniecki, Winnicki i Zaporowski. Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, udało jej się zestrzelić 142 drony, 2 rakiety balistyczne, a także 31 pocisków manewrujących.
0: A w związku z tymi rosyjskimi działaniami, jak informowaliśmy, poderwane zostały nad ranem także polskie myśliwce.
1: Dowództwo operacyjne przekazuje, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: Lotnictwo zakończyło działania przed 9:00, nad ranem został odwołany natomiast alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.
1: Nie do końca udano. Okazał się wczoraj pierwszy w Szwecji test alarmu na smartfony, mającego ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem.
0: Z powodu usterki u jednego z operatorów w wielu telefonach panowała cisza. Dlatego minister obrony cywilnej Szwecji, Karl Oskar Bolin, nie jest do końca zadowolony z wyniku testu.
1: Problem dotyczył klientów koncernu Telia, który zapowiedział przeanalizowanie przyczyny błędu.
0: Próba alarmu SE Alert, zapowiadana wcześniej przez Urząd Obrony Cywilnej, objęła ponad 2,5 miliona posiadaczy telefonów komórkowych w Sztokholmie oraz na Gotlandii.
1: Telefony dzwoniły, wibrowały oraz wyświetlały informację tekstową przez 10 sekund. Sygnał z maksymalną głośnością, nawet w tych aparatach, które akurat miały wyciszony dźwięk.
0: Test tego alarmu skrytykowała organizacja ROX, pomagająca kobietom, które padły ofiarą przemocy. Działaczki argumentowały, że dźwięk może wskazać miejsce ukrycia telefonu.
1: Szwedzki Urząd Ochrony Cywilnej informuje, że w grudniu test smartfonów zostanie powtórzony w całym kraju.
0: 3 dni, ponad 600 tysięcy gości i ponad 500 debat.
1: Karpacz od dzisiaj będzie jednym z najważniejszych miejsc rozmowy o przyszłości Europy. W południe rozpoczyna się 35. Forum Ekonomiczne.
0: W wydarzeniu weźmie udział także reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, z którą teraz się łączymy. Martyno, kto pojawi się w Karpaczu?
5: To będą politycy, prezesi globalnych marek, naukowcy i liderzy opinii z około 60 państw. Wśród nich m.in. amerykański politolog Hal Brands, który będzie mówił o przyszłości Eurazji i rywalizacji największych mocarstw. Lista zaproszonych gości obejmuje także przedstawicieli polskiego rządu. W dyskusji wezmą udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz czy Krzysztof Gawkowski. To skupienie różnych światów, różnych branż i sektorów w jednym miejscu jest celowe. Chodzi o to, aby usiąść przy jednym stole, weryfikować nawzajem swoje pomysły, podpowiadać, a czasami rozpocząć rozmowy, które później przekładają się na konkretne decyzje.
1: Kolejne fakty o 11:00.
0: Już teraz zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

FM. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witamy, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu. W ubiegłym tygodniu pilot śmigłowca zerwał wtedy linię wysokiego napięcia. Zuchwała kradzież cennych obrazów we Francji. Za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. A w faktach kulturalnych RMF FM, festiwal filmowy w Wenecji, Teatr Współczesny w Warszawie i nowy kontrakt Rolling Stonesów. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia w Tarnobrzegu i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał żadnych zarzutów, ustalił reporter RMF FM. W ubiegłym tygodniu mały pasażerski helikopter zahaczył o linię energetyczną. Po incydencie wylądował, ale chwilę potem odleciał. W warszawskim studiu witamy Krzysztofa Zasadę z nowymi informacjami.
3: Dzień dobry.
2: Jak tłumaczył się mężczyzna?
3: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia, dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu, prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym. Przepis, na który powołują się śledczy, przewiduje, że za ten czyn grozi 8 lat więzienia.
2: Motocyklista uderzył w bariery w pobliżu miejscowości Stawiski na trasie S61. W Podlaskiem. Są utrudnienia w miejscu wypadku. Będzie też tam lądował śmigłowiec LPR.

0: Jakie są problemy, wyzwania, a także możliwości Państwowej Straży Pożarnej w gaszeniu pożarów lasów i miejsc niezamieszkałych? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy międzynarodowej konferencji White Fire, która dziś rozpoczyna się w Poznaniu. Polscy strażacy będą tam dzielić się swoimi doświadczeniami, między innymi z ostatnich akcji gaszenia pożarów w Hiszpanii.
1: To specyficzny rodzaj pożarów, choć znany strażakom od wielu lat. Natomiast obecne wyzwania, to z czym mierzymy się, jeśli chodzi o pogodę, warunki atmosferyczne, o tą najgorętszą porę, czyli lato, to co dzieje się generalnie w Europie, to nas zmotywowało do tego, by zebrać się w jednym miejscu, podsumować, jakie mamy dotychczasowe doświadczenia, ale także jaki jest ten kompas przyszłości.
0: I mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Relacje z konferencji w Faktach RMF FM i Radiu RMF 24. Blisko 2/3 Niemców jest zaniepokojonych wynikiem wyborów do parlamentu Saksonii-Anhalt, w których zwyciężyła skrajnie prawicowa AfD. Tak wynika z sondażu dla nadawcy ARD. Równocześnie co drugi pytany jest zdania, że pozostałe partie powinny w przyszłości silniej włączyć AfD we współpracę polityczną. W praktyce oznaczałoby to koniec tzw. zapory ogniowej, czyli izolacji tego ugrupowania przez partię głównego nurtu.
2: Fakty prosto z Francji.
0: Zuchwała kradzież cennych obrazów z muzeum na francuskiej Rivierze. Złodzieje ukradli płótna słynnego impresjonisty Augusta Renoira, warte wiele milionów euro, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Według Briana Messona, mera miejscowości Cagnes-sur-Mer, gdzie muzeum Augusta Renoira zostało stworzone w dawnej willi mistrza, sprawcy włamali się do tej placówki przed 6 rano. Próbowali ukraść w sumie 4 płótna, ale w czasie policyjnego pościgu porzucili jeden z obrazów. Według mera skradzione dzieła warte są co najmniej 10 milionów euro, a może i więcej, bo niektóre obrazy Renoira sprzedawane były na aukcjach za dziesiątki milionów euro. Skradzione płótna będzie jednak trudno sprzedać. Uciekających włamywaczy zarejestrowała jedna z kamer bezpieczeństwa.
0: O tej zuchwałej kradzieży przeczytacie też na rmf24.pl. Bohaterką faktów kulturalnych RMF FM będzie laureatka honorowej nagrody w Wenecji. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Aktorka Ellen Burstyn odebrała na festiwalu w Wenecji honorowego Złotego Lwa. W kinie amerykańskim obecna jest od ponad 50 lat. Dostała Oscara za rolę w filmie Alicja już tu nie mieszka. Martina Scorsese grała w filmach Rekwiem dla snu, Interstellar czy Cząstki kobiety. Na gali w Wenecji nie kryła wzruszenia. Czym innym jest zdobycie Oscara, nagrody Tony, Emmy czy czegoś w tym rodzaju, a wszystkie te wyróżnienia mam na koncie za konkretne dzieło. Ale to... Publiczność zobaczyła też premierę filmu Flash Impact z nią i Dakotą Johnson w roli Marilyn Monroe. After Play to jutrzejsza premiera Teatru Współczesnego w Warszawie. O ludziach, którzy mimo życiowych rozczarowań nadal próbują odnaleźć spokój, czułość i sens. Na scenie Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus. Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood podpisali kontrakt na film o zespole The Rolling Stones. Projekt jest na bardzo wczesnym etapie, a pomysł pojawił się w związku z ogromną popularnością filmowych biografii Boba Dylana czy The Beatles. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Nigdzie nie odchodźcie. To jest absolutny hit. Nareszcie naukowcy wpadli na to, jak zrobić, żeby pieniądze nam nie uciekały.

też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Ponownie w studiu Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witam, Ewo.
2: Jestem, witam ponownie i zapraszam. Jak koalicja rządząca zareaguje na nową propozycję prezydenta w sprawie kryptowalut? Za chwilę połączymy się z naszym dziennikarzem w Sejmie. Potem głosy mieszkańców Lublina o dzisiejszych alertach RCB.
3: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane.
2: 4000 miejsc pracy do likwidacji. Jaguar Land Rover ogłasza masowe zwolnienia. W faktach także o plejadzie gwiazd na festiwalu weneckim. Ustawa rządowa jest dla nas priorytetem. Tak o inicjatywie prezydenta w sprawie kryptowalut mówią politycy koalicji rządzącej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował po raz drugi swój projekt regulacji dotyczący rynku kryptoaktywów. Jak mówił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, fundamentem tej ustawy jest rządowa propozycja. Na linii sejmowej studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski.
4: Dzień
2: witamy.
4: Dobry.
2: Kacprze, czy to oznacza, że rządzący w ogóle nie zajmą się ustawą prezydenta?
4: Najpierw Sejm poczeka na propozycję rządu. Wówczas sejmowe komisje zajmą się obydwiema ustawami. Jednak priorytetowo będzie traktowana ta, którą zaproponuje Ministerstwo Finansów.
5: Traktuję to rozwiązanie jako tandetny gest polityczny ze strony prezydenta. Niemniej jednak przed nami oczywiście prace legislacyjne, które będą dotyczyły regulacji na rynku kryptowalut.
4: Deklaruje Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa z kolei, że prezydent proponuje ustawę kompromisową.
6: Po raz trzeci rząd przegrał przecież to głosowanie w sprawie weta i moim zdaniem najwyższy czas, żeby poszedł po rozum do głowy i w jakiś sposób porozumiał się z prezydentem.
4: Ustawami dotyczącymi kryptowalut Sejm i tak zajmie się dopiero za kilka tygodni, bo projekt prezydenta, zanim trafi do prac w komisjach, musi przejść odpowiednie konsultacje.
2: Kacper Wróblewski, pięknie dziękujemy. Aż 4 alerty RCB dostali dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzegały o ataku sił rosyjskich na Ukrainę, o operowaniu polskiego lotnictwa, a później te ostrzeżenia odwoływały. Pierwszy alert pojawił się około 4:30.
7: Spałam, tak więc nie słyszałam.
8: Rano widziałem, że były.
9: Czy panią obudziły dzisiaj w nocy alerty RCB?
7: Jeden tak. Nie jestem poinformowana, czy jest to konkretnie na dane miejsce, na daną miejscowość. Postanowiłam kontynuować sen i odpoczynek.
9: Obudkę pani miała o 4:30?
7: Tak.
9: I co pani zrobiła?
7: No nic,

0: No, położyłam się spokojnie do łóżka.
1: Potrzebne są te alerty?
2: Uważam, że nie.
3: Uodporniliśmy się na te alerty. Ciągle są przekazywane, odwoływane, a tak naprawdę nic się nie dzieje.
1: Ludzie przestali zwracać na to uwagę i mogą zignorować, kiedy będzie...
3: Na pewno będą ignorować, bo jest za dużo tych alertów.
4: Usłyszał na ulicach Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów. Według władz w Budapeszcie prowadzili oni działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Jak zaznacza węgierskie MSZ, decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. 4000 miejsc pracy do likwidacji i potężny cios dla brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Firma samochodowa Jaguar Land Rover ogłasza ogromne cięcia w zatrudnieniu. O tym, z czego wynikają te decyzje, nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan.
5: Koncern przegrywa starcie na kilku frontach jednocześnie. Z jednej strony agresywna konkurencja tanich aut elektrycznych z Chin, z drugiej widmo amerykańskich ceł i drastycznie rosnące koszty zielonej transformacji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższych 2 lat i dotkną przede wszystkim pracowników biurowych oraz kadry zarządzające w Wielkiej Brytanii. Jak zauważają komentatorzy, problemy brytyjskiego giganta są odzwierciedleniem kryzysu, z którym od pewnego czasu boryka się europejski przemysł motoryzacyjny.
6: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
4: Penelope Cruz i Javier Bardem pojawili się w Wenecji. Grają razem w filmie, który walczy o Złotego Lwa, główną nagrodę tego festiwalu. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM śledzi festiwalowe wydarzenia. Kasiu, przyjazd tej pary na Lido wywołał ogromne poruszenie.
7: Fani zachwyceni, fotoreporterzy oszaleli. W Wenecji jest też Pamela Anderson. W liliowej, szyfonowej stylizacji promowała u boku reżysera Taiki Waititiego swój najnowszy film Place to Be. A na razie najdłużej oklaskiwanym tytułem w konkursie głównym jest Dziki Koń 9 o 2 agentach CIA wyruszających w ostatnią wspólną misję. Zdjęcia wzruszonego Johna Malkowicza, który gra w tym filmie główną rolę, obiegły chyba wszystkie media.
4: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, pięknie dziękujemy, a w faktach dziś jeszcze powiemy o tym, co zdecydowało, że tak dobrze nauczyliśmy się chodzić. Będzie dużo o piętach. Z najnowszymi faktami wracamy punktualnie o 13:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Będziemy mówić w tym wydaniu faktów punktualnie. O 13 jesteśmy ponownie w studiu. Ewa Kwaśny z nami, witamy.
2: Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Ten były więzień polityczny od momentu uwolnienia z kolonii karnej białoruskiego reżimu deklarował, że chciałby wrócić do domu. Mamy także ostrzeżenia o utrudnieniach dla kierowców podróżujących na Mazowszu oraz w Lubuskiem. Za chwilę też o obchodach Dnia Ratownika Medycznego.
3: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie.
2: Jest 13. Andrzej Poczobut jest na Białorusi. Zgodnie z zapowiedzią polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił nasz kraj. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Ta operacja odbyła się w formule wymiany więźniów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami teraz w faktach. Krzysztofie, co wiadomo o okolicznościach wyjazdu Poczobuta?
4: Granicę przekroczył niespełna 2 godziny temu przez przejście z Białorusią w Bobrownikach. Andrzej Poczobut tuż po swoim uwolnieniu i przyjeździe do Polski, a później jeszcze wielokrotnie zapowiadał, że właśnie zamierza wrócić na Białoruś. Tak o swych planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
5: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
4: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku i skazany na 8 lat więzienia pod zarzutem podżegania do nienawiści etnicznej i nawoływania do działań przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Białorusi. Pod koniec kwietnia znalazł się w grupie więźniów politycznych zwolnionych na mocy porozumienia Brześcia-Mińska z Waszyngtonem. Wymieniono go m.in. na zasłużonego rosyjskiego archeologa, który był ścigany przez Ukrainę za nielegalne wykopaliska na okupowanym Krymie.
2: Po 13 gościem Krzysztofa Urbaniaka w Radiu RMF 24 będzie Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji w Polsce.
6: Aktualny obraz faktów.
2: 2 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 62 w pobliżu miejscowości Mościska na Mazowszu. 1 osoba została ranna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Podobne utrudnienia także na drodze krajowej nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim. 1 osoba ucierpiała w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. 8 września to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach trwają ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymują wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
3: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
7: Czego ratownikom medycznym można życzyć w

0: ich święta.
1: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia i mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
2: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Naukowcy z Pennsylvania State University przekonują, że nasi dalecy przodkowie odnieśli ewolucyjny sukces, bo nauczyli się bardziej wydajnie chodzić. Te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy.
3: Dobry.
2: Grzegorzu, na czym ten sekret polegał?
3: Na wykorzystaniu pięt. To odróżniało naszą dwunożność od dwunożnych prób chodzenia przez małpy. Kiedy idziemy, stawiamy piętę najpierw, potem całą stopę płasko na powierzchni, a potem idziemy dalej i ją podnosimy. Odkryliśmy, że ten charakterystyczny styl chodzenia oszczędza energię. Sprawia, że chodzimy bardziej efektywnie. Jak podkreśla współautor pracy, profesor Nikolas Holowka, nasi przodkowie oszczędzali, poruszając się w ten sposób, od 26 do 41% energii. To miało jednak też swoje negatywne konsekwencje. Takie chodzenie generuje znacznie większe obciążenia. Dlatego potrzeba im było grubszych kości, silniejszych stawów kolanowych i skokowych. No a my częściej potrzebujemy ortopedycznych konsultacji.
2: No niestety, czyli tak pięta, palce.
3: Dokładnie tak.
2: My zachęcamy, by nie odchodzić jednak za daleko od radia. Kolejne fakty już o 14.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Zawsze można zostać bardzo blisko radia i trochę potańczyć, bo mamy najlepszą muzykę dla was. Słuchajcie, sprawdźcie tymczasem, kiedy...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: 9, a teraz czas na fakty punktualnie o 14:00 w studiu ponownie. Ewa Kwaśny.
2: To ja zapraszam. Czy Andrzej Poczobut po powrocie na Białoruś może ponownie zostać zatrzymany? W faktach RMF FM opinia Pawła Łatuszki, lidera białoruskiej opozycji w Polsce. 6 kandydatów już pewnych w wyborach na prezydenta Krakowa. Decyzje w sprawie pozostałych jeszcze dzisiaj. W wielu regionach Polski upalnie, nawet 30 stopni, ale nie tylko dzisiaj, również jutro. Jakie macie plany na te dni?
3: Pewnie gdzieś się wybiorę, może jakieś jeziorko jeszcze. Trzeba posiedzieć, chociaż na kocyku.
2: Wybiła 14. Andrzej Poczobut raczej nie zostanie zatrzymany przez reżim Łukaszenki na Białorusi, uważa Paweł Łatuszka, lider białoruskiej opozycji. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, Poczobut wrócił dziś na Białoruś przez przejście w Bobrównikach. Łatuszka na antenie Radia RMF 24 tak uzasadniał swoją opinię.
4: Łukaszenka moim zdaniem na ten obecny moment nie pójdzie tą drogą. Łukaszence zależy na tym, żeby kontynuować rozmowy z Amerykanami i w najbliższych dniach do Mińska ma wybiera się specjalny wysłannik prezydenta Trumpa, John Paul. Moim zdaniem to jest gwarancja. Oczywiście nie stuprocentowa, tu nikt nie może dać gwarancji stuprocentowych bezpiecznego pobytu pana Andrzeja Poczobuta na Białorusi.
2: Pod koniec kwietnia Poczobut został zwolniony po ponad 5 latach z białoruskiego więzienia. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, tak wykazała sekcja zwłok. Ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Jego ciało znaleziono 3 września. Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł kilka dni przed odnalezieniem jego ciała. Powodem zgonu miała być ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Specjaliści nie stwierdzili, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. 56-latek nie miał również żadnych obrażeń. Przypomnę, Witold Płóciennik pracował w województwie lubuskim na planie serialu. Zaginął pod koniec sierpnia. Jego ciało znaleziono kilka dni później w lesie, niedaleko Jeziora Krzywego.
2: 6 osób jest na razie pewnych udziału w wyborach na prezydenta Krakowa 27 września. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Michała Drewnickiego, Łukasza Gibały, Jana Hoffmana, Michała Klimka, Aleksandry Owcy oraz Moniki Piątkowskiej. Kolejne decyzje komisja ma przedstawić dziś po 18:00. Na linii krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, co z resztą kandydatów?
6: Ważą się losy Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej oraz Darii Gosek-Popiołek. Według nieoficjalnych informacji kandydatce Lewicy może braknąć ważnych podpisów.
7: Miejska Komisja Wyborcza nie opublikowała jeszcze żadnych oficjalnych informacji. Podpisy zbieraliśmy bardzo rzetelnie. Jestem pewna tej liczby podpisów i ze spokojem czekam na rozstrzygnięcia Komisji Wyborczej.
6: Wczoraj Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatury Mariana Banasia. Podpisy poparcia dla Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji mają zostać jeszcze raz przeliczone. Choć on sam napisał w oświadczeniu, że jego kandydatura nie została zarejestrowana. W związku z tym wczoraj Bocheńczak stracił funkcję szefa krakowskich struktur Konfederacji.
2: 500 zł mandatu i zakaz wejścia na pokład samolotu. To kara dla podróżnego, który na lotnisku w Pyrzowicach Śląskiem zażartował, że w walizce ma bombę atomową. Interweniowała Straż Graniczna. Bagaż został dokładnie sprawdzony. Nie znaleziono nic niebezpiecznego.

0: początku roku strażnicy graniczni na lotnisku w Pyrzowicach interweniowali wobec żartujących w podobny sposób pasażerów 14 razy.
1: Fakty RMF FM. Jasne jak letnie słońce.
0: Piękne, słoneczne lato wróciło do nas na 2 dni. Najcieplej jest dzisiaj na Dolnym Śląsku, ciepło też na Podkarpaciu, gdzie jutro termometry mogą pokazać nawet 30 stopni. Jak wykorzystać ten powiew upalnego lata? Pytaliśmy w Stalowej Woli.
2: Zapewne gdzieś się wybiorę, może jakieś jeziorko jeszcze posiedzieć, chociaż na kocyku.
3: Jakie plany na upał we wrześniu?
4: Na rower iść.
3: Ma być około 30.
4: Też mnie to zdziwia.
3: Zaskoczenie?
2: Tak.
3: Ale miłe czy niemiłe?
5: Chyba miłe. Powinno być ciepło. Tak po 20 kilka stopni, to żeby się jeszcze tak utrzymało. Później niech już się temperatura trochę chłodzi.
3: Ma być około 30.
2: A kiedy?
3: No tak, środa.
2: Środa? Mogłoby być przy sobocie coś, nie? Byłoby fajniej.
3: A oto pani wybrzydza. Wybrałaby pani sobotę.
2: Tak, definitywnie.
0: Usłyszał nasz reporter Dominik Smaka. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W końcu się doczekaliśmy.
7: Nie.
6: Tak?
7: Nie.
6: Wraca Liga Mistrzów.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

polski hip-hop. Stacje RMF Fresh, tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy tak mówiłem? Ewa Kwaśny, fakty w RMF FM, jest 15 i szczegóły.
2: Zapraszam. Polscy uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej, tak wynika z najnowszych danych międzynarodowego badania PISA. Posłuchajcie, co jeszcze znalazło się w tym raporcie. Kolonoskopia w tym tygodniu tematem cyklu Twoje zdrowie.
3: Kolonoskopia pozwala nam uniknąć raka jelita grubego.
2: W tych faktach pierwsze odpowiedzi na Wasze pytania. Mamy też nowe informacje z Francji w sprawie kradzieży dzieł Renoira. Polscy uczniowie w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Z badaniem zapoznał się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Jakubie, jakie wnioski płyną z nowego raportu?
4: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie bardzo dobrze z naukami przyrodniczymi i matematyką. Znacząco lepsi od polskich dzieci są tylko nastolatkowie z Estonii, Finlandii i Irlandii. Badanie PISA ujawnia jednak globalny kryzys edukacji na całym świecie. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju.
5: W Polsce około 1/4 uczniów wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym.
4: Mówił mi Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Polscy uczniowie spędzają więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół. Pocieszające jest to, że jeśli jednak chodzi o samą edukację, wyniki polskich nastolatków są znacznie powyżej europejskiej średniej.
2: W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego dziś zebranie prezydium zarządu. To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Przed gmachem komitetu przy wybrzeżu gdyńskim w Warszawie jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greiner. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Magdo, czy spotkanie już się rozpoczęło?
6: W środku są już wiceprezesi, a głównym celem rozmów jest ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać prezesa Piesiewicza. Dziś zbiera się 16-osobowe prezydium, nie licząc Piesiewicza, który jest w areszcie. Kto może go zastąpić?
7: Najpierw musimy poznać sytuację. Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy troszkę więcej wiedzieli na ten temat, co tam się dzieje. Jaka jest sytuacja? Zobaczymy. Pewnie będzie nam wtedy łatwiej wyrokować.
6: Mówił przed wejściem wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Po spotkaniu powinniśmy poznać komunikat prezydium. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
8: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Prawie 20 tysięcy osób rocznie w Polsce słyszy diagnozę rak jelita grubego. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jutro pod lupę weźmiemy kluczowe badanie, które pozwala wykryć tę chorobę i zmniejszyć jej ryzyko. Chodzi o kolonoskopię. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Dlaczego kolonoskopia ma tak duże znaczenie?
9: Z jednej strony pozwala odnaleźć w jelicie małe guzy, czyli polipy, a do tego, i to jest dobra wiadomość, i to podkreśla profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii, lekarz w czasie badania może usunąć te polipy.
10: To może zakończyć całą epopeję pacjenta z leczeniem onkologicznym, jeśli jest to złapane na wczesnym etapie rozwoju nowotworu.
9: Jutro przy naszym telefonie będzie ekspert, który na co dzień wykonuje właśnie kolonoskopię. Możecie pytać o to, kiedy i dla kogo to badanie jest zalecane oraz jak dokładnie przygotować się do kolonoskopii.
2: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. A na koniec nowe informacje w sprawie kradzieży obrazów z Muzeum Renoira, Cain-sur-Mer, koło Nicei na południu Francji. Jak poinformował mer miasta Brian Mason, udało się odzyskać 2 z 4 skradzionych gdzieś rano płócień mistrza impresjonizmu. Szybka interwencja policji oraz dźwięk syren, zarówno muzealnych, jak i policyjnych, zmusiły włamywaczy do pośpiechu, przez co ukradli tylko 4 z 12 dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum. Uciekli przez ogrody, gubiąc przy tym 2 obrazy. Przypomnę, jesienią ubiegłego roku doszło do najgłośniejszej kradzieży dzieł sztuki we Francji, rabunku z paryskiego Louvru, klejnotów koronnych. Choć sprawcy włamania zostali ujęci, klejnotów dotąd nie odnaleziono.
8: Radio, muzyka, fakty.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Czobut publikuje na Facebooku swoje zdjęcie na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Jak informowaliśmy w faktach, ten dziennikarz i działacz polskiej mniejszości wyjechał dziś na Białoruś przez przejście graniczne w Bobrównikach. Przypomnijmy, w kwietniu Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów między Warszawą a Mińskiem. Już wtedy deklarował, że zamierza na Białoruś wrócić. Polska w grupie 12 krajów, które ogłosiły, że wprowadzą krajowe restrykcje dotyczące importu towarów z okupowanego przez Izrael z zachodniego brzegu Jordanu. We wspólnym oświadczeniu państwa te podkreśliły, że sytuacja na Bliskim Wschodzie szybko się pogarsza. Poza Polską sygnatariuszami dokumentu są też m.in. Wielka Brytania, Szwecja i Kanada. Odsłaniamy fakty. Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy z Atlanty.
2: Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką.
1: I z tymi informacjami w studiu Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, tu chodzi o coś więcej niż stwierdzenie, że warto się wysypiać.
2: Bo badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko odpoczywa, ale również aktywnie przystosowuje się do nowych wyzwań emocjonalnych, wzmacniając mechanizmy obronne. Odkrycie może teraz pomóc lepiej wspierać osoby zmagające się z zaburzeniami lękowymi, depresją czy innymi problemami psychicznymi związanymi właśnie ze stresem.
1: To był Świat Nauki, Grzegorz Jasiński. Dziękujemy Ci pięknie. Na rmf24.pl znajdziecie dziś więcej informacji o tym, co nauka poleca w zmaganiach ze stresem. O 16:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Marleny Chudzio i Tomasza Weryńskiego. Ja dziękuję pięknie za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No to zbierajcie się już powoli z pracy, a my wam gramy najlepszą muzykę. Lady Gaga, 15:32.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM jest 16. Dzień dobry, zapraszam.
2: Resort Spraw Wewnętrznych zapowiada kontynuację wysyłania alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Chodzi o SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczące ostrzału rakietowego na Ukrainie.
2: Polskie magazyny gazu wypełnione po brzegi przed zimą.
1: Czy nasze zapasy mogą trafić także do Niemiec?
2: Gra dziś piłkarska Liga Mistrzów.
1: Przed nami hit Real Madrid kontra Inter Mediolan. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainie będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada MSWiA.
2: Przypomnę, dziś w nocy mieszkańcy terenów przygranicznych dostali 4 takie SMS-y. Pierwszy około 4:30.
1: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Michał, z czego wynika tak duża liczba alertów?
3: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszednieją, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
4: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
3: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czas na reakcję może nie być wiele, dlatego zdaniem resortu lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
1: Komisja Europejska chwali Polskę za najwyższy poziom napełnienia magazynów gazu, co oznacza dobre przygotowanie do zimy.
2: Polskie magazyny gazu są wypełnione już w 96% i jest to najwyższy poziom w całej Unii.
1: Dla przykładu w Niemczech to zaledwie 55%.
2: Na linii Bruksela i korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Kasiu, czy to oznacza, że w razie problemów z dostawami Polska będzie musiała podzielić się gazem z Niemcami?
5: Sam fakt, że mamy więcej gazu w magazynach, nie oznacza, że musimy się nim dzielić, ale rzeczywiście istnieje unijny mechanizm solidarności, który działa tylko w sytuacji poważnego kryzysu, gdyby dane państwo, na przykład Niemcy, nie byłoby w stanie zapewnić gazu swoim chronionym odbiorcom, czyli gospodarstwom domowym, szpitalom czy szkołom. Wtedy dopiero taki kraj mógłby formalnie poprosić o pomoc państwa, z którym jest połączony gazociągami. To rozwiązanie ostateczne, a obecnie Komisja Europejska nie widzi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii.
1: Zaledwie 96 centymetrów, o 2 mniej niż wczoraj, wskazuje właśnie wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle.
2: To kolejny dzień rekordowo niskiego stanu wody w królowej polskich rzek.
1: Fatalną sytuację widać gołym okiem.
6: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
7: No nie bierze się to znikąd na pewno.
6: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko, kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
8: Czyli nawet taki stan wody Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
6: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
2: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, wydane do odwołania.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: Mecz Realu Madryt z Interem to wieczorny hit Ligi Mistrzów.
1: Dziś początek fazy ligowej tych rozgrywek.
2: Patryk Serwański w faktach. W Madrycie, Patryku, przed tym spotkaniem mają problemy.
10: Trener José Mourinho, jak twierdzi hiszpańska prasa, nie może dziś skorzystać aż z 5 pomocników. Real ma oczywiście szeroką kadrę, ale portugalski szkoleniowiec będzie musiał coś wymyślić, bo nawet w takiej drużynie nie jest łatwo złożyć te piłkarskie puzzle bez tylu elementów. Z drugiej strony Inter, świadomy tego, jak ciężko jest o korzystny wynik w Madrycie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że gra na Bernabeu nigdy nie jest dla nikogo łatwa. Czytałem dzisiaj, że minęło już 60 lat, odkąd Inter po raz ostatni wygrał mecz na tym właśnie stadionie. Tak mówił trener Interu Christian Chivu. Wieczorem także m.in. pojedynek FC Porto z Manchesterem City.
1: Będziemy z przyjemnością śledzić wyniki tych spotkań.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący...

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: Z USA Donald Trump odbył telefoniczną rozmowę z Władimirem Putinem. Taką pilną informację podały właśnie światowe media.
2: Jak przekazał Kreml, rozmowa trwała godzinę, była otwarta i konstruktywna i dotyczyła zakończenia wojny z Ukrainą.
1: Rosyjski przywódca miał zapewnić Trumpa, że nie ma wrogich zamiarów wobec Europy.
2: A prezydent USA miał powiedzieć Putinowi, że chciałby odbudowania relacji z Moskwą jeszcze za swojej prezydentury.
1: W siedzibie PKOL od półtorej godziny trwa posiedzenie prezydium zarządu tej organizacji.
2: To pierwsze spotkanie władz od momentu zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza.
1: Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
2: Przed budynkiem z dziennikarzami spotkał się Robert Korzeniowski, który zgłaszał gotowość kandydowania na prezesa, choć oficjalnym kandydatem nie jest.
3: To powinna być terapia z jednej strony szokowa. Dzisiaj musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania. Krótko mówiąc, jeżeli chcemy uratować tę organizację, to nie możemy jej ratować w sytuacji, kiedy ona tonie, rzucając jej kolejne witki, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: Za pół godziny połączymy się z reporterką RMF FM, która obserwuje wydarzenia w PKOL.
2: A w kolejnych faktach wasze pomysły na obłędną letnią pogodę.
4: Spacer i lody, rewelacja.
1: No a więcej w faktach o 17.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, filmowe małżeństwo, które zachwyciło Wenecję.
5: Na weneckim festiwalu z dziennikarzami spotkali się Penelope Cruz i Javier Bardem. Grają małżeństwo w filmie Bunker. Reżyser Florian Zeller, pytany dlaczego ich zatrudnił, mówi krótko.
6: Because I adore them.
5: Bo ich uwielbiam.
7: We also were very happy.
5: Bardzo nas to cieszyło, że tak właśnie może to wyglądać w rzeczywistości. Para z Hiszpanii mieszka i pracuje w innym kraju.
7: And at home they would speak their language.
5: W domu i w sąsiedztwie posługuje się swoim językiem. W pracy, w tym przypadku, mówi po angielsku. To Penelope Cruz, laureatów Wenecji poznamy w sobotę. Krzysztof Zanussi będzie w tym roku przewodniczącym jury konkursu głównego festiwalu filmowego w Gdyni. Oprócz filmów, które powalczą o nagrody, w programie są też koncerty.
8: Przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką.
5: Mówi Robert Piaskowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Festiwal w Gdyni zacznie się 21 września. O Złote Lwy powalczy m.in. film Mniej Obcy. W sieci właśnie pojawił się jego zwiastun. Lidera Lady Punk Jana Borysewicza gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ja to sobie nawet zanotowałem, jak to było w faktach. Putin twierdzi, że nie ma złych zamiarów wobec Europy.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Południe. Korzystacie?
1: Pogoda jest wspaniała, ale lody jeszcze wspanialsze.
2: Zaczynamy jednak od wypadków w zachodniopomorskim.
0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na krajowej drodze nr 31 w pobliżu Lisiego Pola w Zachodniopomorskiem.
2: Na trasie Widuchowa-Chojna zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest w tym miejscu zablokowana.
0: Wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny żywności w sklepach.
2: Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem uczestnicy rozpoczętych dziś w Warszawie targów spożywczych.
3: Myślę, że na pewno przełożenie swoje będzie miało, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
4: Mrożone, czyli na przykład co?
3: Chleby, bułki czy ciasta.
5: Jeżeli będzie dalej to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę, będziemy musieli podnieść te ceny. Do września wytrzymamy na pewno.
4: A potem październik może przynieść podwyżki, jeśli nic się na stacjach nie zmieni?
5: Jeżeli nic się nie zmieni, trend będzie utrzymany taki, że będziemy obserwowali przebicie 9 zł za litr diesla, to na pewno to się odbije w dużych zakładach produkcyjnych.
4: I o ile ceny mogą wzrosnąć? Te, które my widzimy w sklepie?
5: Na półce to będzie około 10% do góry.
0: Prognozują producent wędlin z Podkarpacia Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak.
2: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
0: Im szybciej nastąpią zmiany, tym lepiej dla organizacji. Tak o sytuacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi Robert Korzeniowski.
2: Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie zgłosił gotowość kandydowania na prezesa. Dołączył do obrad prezydium PKOL-u, które toczą się od 2 godzin.
0: Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Grajny.
6: Dzień dobry.
2: Witam, Magdo. Korzeniowski nie szczędził gorzkich słów pod adresem prezesa Pisiewicza.
6: Porównał aktualnego szefa PKOL-u i jego działania do pandemii koronawirusa, o której powinniśmy szybko zapomnieć.
7: Z Radosławem Piesiewiczem i tymi jego rządami mam nadzieję, że będzie w naszym wspomnieniu tak jak z COVID-em. Był trudny, cierpieliśmy wszyscy, wiele ofiar, wiele bólu, ale wyjdziemy z niego dosyć szybko.
6: Robert Korzeniowski podkreślał, że jest gotowy do zaangażowania się w dyskusję nad zmianami, które muszą nastąpić w komitecie. Mówił, że jego kandydaturę na prezesa formalnie musi zgłosić organizacja, która jest członkiem PKOL-u. Korzeniowski nie chciał jednak mówić, jaki ma pomysł na naprawę funkcjonowania komitetu i jego nadszarpniętego wizerunku. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
8: Sztuczna inteligencja. W faktach RMF FM.
0: Matematyka światowa stoi u progu historycznego przełomu.
9: Dwóch matematyków przy znaczącym wsparciu sztucznej inteligencji dokonało 3 kluczowych odkryć, które przybliżają ludzkość do rozwiązania jednej z najbardziej znanych i nierozwiązanych zagadek matematycznych. Problemu równań Navier-Stokesa.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Dzień dobry. Grzegorzu, te równania dotyczą procesów fizycznych, z którymi stykamy się niemal na co dzień.
9: Tak, stanowią podstawę modelowania przepływu cieczy i gazów, choćby przy projektowaniu skrzydeł samolotów, symulacjach przepływu krwi przez tętnice czy konstrukcjach silników rakietowych. W pewnych warunkach potrafią jednak załamywać się i generować nielogiczne, nieprzewidywalne wyniki. Na szczęście umiemy je cyfrowo przybliżać i technicznie to nie jest problem. Natomiast ustalenie, czy równania te zawsze poprawnie odzwierciedlają rzeczywistość, to jeden z pozostałych do rozwiązania w matematyce tak zwanych problemów milenijnych. Rezultaty, które ogłoszono, dopiero przybliżają to rozwiązanie, ale już mówi się o otwarciu nowego rozdziału w historii matematyki i nauki w ogóle, gdzie przełomowe osiągnięcia mogą być owocem współpracy człowieka i sztucznej inteligencji.
0: Wtorek rozpieszcza nas piękną letnią pogodą.
2: Oj tak, nic dziwnego, że znów pojawiły się kolejki po lody.
0: Może nie tak duże jak w wakacje, ale jednak są, co sprawdził na deptaku w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Akurat czekamy w kolejce.
11: Smaki upatrzone, kokosik.
10: A u mnie na pewno będzie wanilia z Madagaskaru.
11: Ile smaków? Pani ma w tych pojemnikach?
10: Tutaj mam 16.
11: Które najszybciej schodzą?
10: Klasyki, solony karmel, śmietanka.
11: Dzień dobry, jaki zestaw smaków?
12: Daktyle i jagodzianka.
11: We wrześniu.
12: W pięknym wrześniu. Spacer i lody, rewelacja.
1: Czekoladowe i śmietankowe. Pogoda jest wspaniała, a lody jeszcze wspanialsze.
2: Podobnie, a nawet nieco cieplej ma być także jutro.
0: Cudownie. A szczegółową prognozę pogody mamy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Z pogody to...

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Izrael ogłosił, że zamknie brytyjski konsulat w Jerozolimie Wschodniej w odpowiedzi na sankcje Londynu.
2: Chodzi o pakiet sankcji przeciwko towarom z okupowanych przez państwo żydowskie terytoriów.
1: Razem z Wielką Brytanią zakaz importu towarów z zachodniego brzegu Jordanu ogłosiło 11 innych państw, w tym Polska.
2: W reakcji izraelski MSZ ogłosił również zakaz wjazdu do Izraela dla 12 Brytyjczyków, których określił jako antysemitów.
1: Po aresztowaniu Radosława Piesiewicza po raz pierwszy zebrało się prezydium zarządu PKO.
2: Właśnie zapadła decyzja, że posiedzenie zarządu odbędzie się 14 września. A kto może zastąpić Piesiewicza na stanowisku prezesa?
1: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
2: Zapraszamy w imieniu Joanny Górskiej za pół godziny.
1: Tylko do niedzieli można zwiedzać Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie.
2: Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
3: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
4: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
3: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich. Ale będzie to, że widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
1: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda, witamy.
6: Dzień dobry, pod koniec roku firmy wrócą do zatrudniania pracowników, przede wszystkim w przemyśle, w budownictwie i nieruchomościach. Między październikiem a grudniem aż 1/3 działających w Polsce firm zamierza zwiększyć zatrudnienie. Tak wynika z najnowszego badania analityków globalnej firmy pośrednictwa pracy Manpower. Patrząc geograficznie, najwięcej ofert zatrudnienia ma się pojawiać na wschodzie kraju, najmniej natomiast w centrum i na południu. Potrzeba budowlańców, agentów nieruchomości, specjalistów. Co ciekawe, pracowników zamierzają szukać także hotele oraz restauracje. Mało ofert będzie natomiast w firmach informatycznych i finansowych, no bo tam panuje teraz moda na coraz szersze wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Ofert pracy przybywa, brakuje natomiast wolnych rąk do pracy. Krajowych przedsiębiorców ratują więc pracownicy z zagranicy. Teraz legalnie takich pracowników mamy 1 152 000, o 8% więcej niż przed rokiem. Ponad 2/3 z nich to oczywiście obywatele Ukrainy. Pozostałe największe grupy to kolejno Białorusini, Hindusi i Gruzini. My sprawdźmy teraz rynki finansowe. Euro stabilnie kosztuje 4,31 zł, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,58, a brytyjski funt 5,03 zł. Rynek, jak widać, spokojnie czeka na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Spodziewane jest utrzymanie obecnego oprocentowania naszych kredytów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Może się okazać, że niedługo będziemy panierować glona zamiast schabowego i o tym za chwilę? Lepsze.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Jest termin posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Posłuchajcie, kto może przejąć obowiązki prezesa Radosława Piesiewicza.
2: Krakowianie jeszcze we wrześniu wybiorą nowego prezydenta miasta.
3: Ale kampanii wyborczej raczej nie czuć.
4: Jakoś tak nie dociera to za bardzo.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa.

0: pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie.
1: Na teraz pewnie udziału są Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca oraz Monika Piątkowska.
0: I choć wybory coraz bliżej, to kampania zdaniem krakowian raczej nie mrawa.
2: Ja jej nie widzę.
3: Zupełnie? Żadnych plakatów?
2: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
3: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
4: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
5: Bo może ja się za mało z domu ruszam? Nie wiem. Wie pan co, w niektórych wyborach jakby to przed sklepem stali, podawali ulotki, na przystankach zagadywali, a to tamto... A nikt mnie nie zagadnął, ani nie tego. Pierwszy pan jest.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
6: Rozmowa oparta na faktach.
0: Czas na popołudniową rozmowę w RMF FM.
1: W studiu Joanna Górska i jej gość. Witamy.
7: Dzień dobry. Naszym gościem jest Piotr Borys, wiceminister sportu, członek Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani, witam państwa.
7: Zaczynamy od PKOL-u i czy 14 września, poniedziałek najbliższy, będzie dniem prawdy dla PKOL-u i dla Piesiewicza?
8: Myślę, że będzie dniem prawdy i pewnej sprawiedliwości, dlatego że uprawnieniem zarządu jest możliwość de facto odwołania z tej funkcji pana prezesa Piesiewicza, który obecnie jest za kratkami w areszcie śledczym. Może zarząd podjąć decyzję o powierzeniu tej funkcji do końca kadencji. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu. Jednemu z wiceprezesów, to jest uprawnienie statutowe. Miejmy nadzieję, że to nastąpi, bo tego wymaga interes polskiego sportu.
7: Po co czekać do kwietnia? Może należy działać już teraz, natychmiast, skoro wiemy, że jest tak dużo do zrobienia.
8: Myślę, że to jest jeden z etapów. Po pierwsze, odwołać de facto pana prezesa Piesiewicza aresztowanego. Następnie zdecydować o tym, czy przyspieszyć walne zgromadzenie, które skróci kadencję, po to, aby do końca roku móc wybrać nowe władze i nowego prezesa już w pełnych wyborach. To jest oczywiście zawsze pytanie do członków PKOL-u, którego stanowią tak naprawdę większości prezesi polskich związków sportowych, znani olimpijczycy. Miejmy nadzieję, że to nastąpi. Najważniejsze przeciąć to odwołaniem de facto pana prezesa Piesiewicza w przyszły poniedziałek, bo tego naprawdę wymaga interes przede wszystkim polskich olimpijczyków, którzy zostali włączeni w tą fatalną umowę Zonda Krypto. Dzisiaj polski sport znalazł się w kryzysie, jakiego jeszcze nie miał w swojej historii. Dlatego te działania ekstraordynaryjne są absolutnie potrzebne ze strony zarządu PKOL-u.
7: Czy nowy prezes pełniący obowiązki powinien działać na podstawie statutu, na podstawie którego działał Piesiewicz?
8: No tak, ciągle mamy ten sam statut, w większości niezmienialny, ale wiemy, że ten statut jest niedoskonały. Pan prezes Piesiewicz nie zwoływał przez kilka...
7: Piesiewicz mógł robić, co chciał.
8: Bardzo łagodne, mógł robić, co chciał. Po pierwsze, podpisał szkodliwą dla polskiego sportu umowę Zonda Krypto, bez wiedzy prezydium i członków zarządu, sprzedał wizerunek polskich sportowców za przysłowiowe srebrniki, doprowadził do właściwie zarządzania największymi aktywami, jakim jest wizerunek naszych olimpijczyków, praktycznie za darmo, dlatego że w przypadku ewentualnego roszczenia odszkodowawczego, to polski olimpijczyk, którego na przykład wykorzystałaby Zonda Krypto, mógł się ubiegać o odszkodowanie, uwaga, nie od Zondy Krypto, tylko od PKOL-u. Skrajnie niekorzystna. Dzisiaj już wiemy, że w grę wchodziły układy z panem Kralem, zegarek za 40 tysięcy euro,
7: dlatego
8: szereg innych...
7: Dlatego pytam, czy na podstawie tego statutu powinien działać nowy prezes pełniący obowiązki?
8: Nowy prezes pełniący obowiązki musi działać na podstawie tego statutu. Przypomnę, że ten statut w przypadku ludzi porządnych, świętej pamięci pana prezesa Kraśnickiego, wszystko funkcjonowało dobrze, dlatego że ludzie uczciwi zajmowali się Polskim Komitetem Olimpijskim. Natomiast myślę, że co do zmiany przyszłości statutu, taka potrzeba będzie i taka refleksja na pewno jest po stronie Polskiego Związku, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale to musi nastąpić poprzez walne zgromadzenie. Myślę, że wtedy, kiedy będzie wybierany przez wszystkich członków PKOL-u nowy prezes w demokratycznych wyborach, co mam nadzieję nastąpi jak najszybciej.
7: Im szybciej, tym lepiej.
8: Im szybciej, tym lepiej, dlatego że dzisiaj...
7: Robert Korzeniowski mówi, że to powinien być przełom listopada i grudnia.
8: Mam nadzieję, że to będzie ten rok, aby skrócić i przyspieszyć wybory. Kadencja, przypomnę, kończy się w kwietniu, ale podkreślam raz jeszcze, Polski Komitet Olimpijski ma swoje obowiązki. To jest nie tylko wyczyszczenie tego bałaganu i przestępczej działalności pana Piesiewicza, co jest oczywiście rzeczą oczywistą i natychmiastową, ale przyszły rok kalendarzowy to są również kwalifikacje polskich sportowców.

0: Igrzyska Olimpijskie, to wtedy już trzeba planować Los Angeles. To jest bardzo ważne i trudne przedsięwzięcie logistyczne. Wyjazdy, sprzęt, to tego wymaga dobro sportu, aby po stronie PKOL-u był uczciwy, najlepiej sportowiec, ten, kto wraz z całym zespołem ludzi na nowo przywróci renomę i wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1: 14 września będzie prezes PKOL-u obalony.
0: Będzie prezes PKOL-u, pan Piesiewicz, będzie obalony. Kiedy słuchamy poszczególnych członków PKOL-u, przypomnę, że są to znani olimpijczycy, prezesi polskich związków sportowych, wszystkie te osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, bo największym donatorem jest państwo polskie, czyli Ministerstwo Sportu i Turystyki. Przeznaczamy blisko 3 miliardy złotych co roku na polski sport i słyszymy wielokrotnie, że środowisko posłów wstydzi się za pana Piesiewicza i chce jak najbardziej wyciągnąć wnioski z tego fatalnego okresu. I dlatego to odwołanie stanie się faktem.
1: Jakby pan jednym słowem mógł określić pana Piesiewicza?
0: Osoba, która potrafiła manipulować ludźmi i wykorzystująca docna powiązania z politykami Prawa i Sprawiedliwości, które dały mu de facto to miejsce, bo przypomnę, że powołanie pana Piesiewicza było w pewien sposób wymuszeniem rezygnacji na poprzednim prezesie, panu Kraśnickim, wspaniałym sportowcu, wspaniałym człowieku, i najwyższe osoby w państwie wówczas namawiały pana prezesa Kraśnickiego do rezygnacji.
1: Namawiały, nawet proponując pieniądze.
0: No tak, no ale...
1: I to duże.
0: Szanowni Państwo, jeżeli w taki proces...
1: Miliony to były, prawda?
0: Jeżeli w proces perswazji zaangażowany jest tak, że pan prezydent RP oferowano panu prezesowi Kraśnickiemu nagrodę w wysokości ponad 4 milionów złotych. Pan prezes Kraśnicki nie przyjął tej nagrody jako człowiek honoru. Na końcu poddał się, zrezygnował. To umożliwiło przejęcie PKOL-u przez pana Piesiewicza ze znanymi już nam dzisiaj skutkami. Ale to jest absolutnie przykład, który należy pokazywać jak najdalej tego typu czynników partyjnych, pisowskich od PKOL-u. PKOL, przypomnę, przez lata miał wspaniałych prezesów i czy to był pan prezes Nurowski, czy pan prezes Kraśnicki, czy pan prezes Paszyk, to wszystko było osoby, które miały wielki autorytet i proszę zwrócić uwagę, że nie było awantur, nie było problemów.
1: I trafił się Piesiewicz, tak? Ale no, związkowcy sami sobie go tak naprawdę wybrali, panie ministrze.
0: No tak, ale to był plan polityczny. Nie ma tutaj najmniejszych wątpliwości, że projekt wyboru pana Piesiewicza na funkcję prezesa PKOL-u był projektem czysto politycznym, z zaangażowaniem polityków PiS-u i pana także prezydenta Andrzeja Dudy w tamtym czasie.
1: Jaki mieli interes?
0: No, myślę, że to była taka polityczny kierunek na przejmowanie instytucji w ogóle państwa, także tych niezależnych. PKOL był niezależny, oczywiście on jest niezależny z założenia, bo to gwarantuje i statut, i wejście po prostu pod auspicja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale jeżeli popatrzymy na tą metodę przejmowania telewizji publicznej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, prokuratury, sądów, to była metoda na przejmowanie instytucji metodami partyjnymi, politycznymi. Po prostu taka była filozofia w tamtym czasie Prawa i Sprawiedliwości. To jest jeden z efektów, który dzisiaj widzimy.
1: Kolejne pytania i odpowiedzi i tematy już w internetowej części naszej rozmowy. Zapraszam do radia RMF24 na stronę rmf24.pl oraz do aplikacji RMF On oraz na YouTube'a.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To ja zacznę od pytania.
4: Możesz mnie zapytać, o co chcesz.
3: No bo jak to...

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: 19 już na zegarze.
2: Przed wami Marlena Chucio i Tomasz Daryński.
3: Zapraszamy. Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego podjęło decyzję. W poniedziałek poznamy osobę, która będzie pełnić obowiązki prezesa pod nieobecność Radosława Piesiewicza.
4: 8 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Tylu zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza.
3: W faktach też rozśpiewany powrót lata w Warszawie.
5: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
4: Wybiła 19.
3: W najbliższy poniedziałek poznamy osobę, która ma pełnić funkcję prezesa PKOL-u. Będzie nim jeden z wiceprezesów komitetu.
4: Przed siedzibą PKOL-u w stolicy cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Greinert. Witamy,
6: tak,
4: Magdo.
6: Dobry wieczór.
4: Prezydium rozmawiało też o rozwiązaniu umowy z Zonda Krypto.
6: Tak, i taki dokument został członkom prezydium pokazany, więc umowa została skutecznie wypowiedziana. Prezydium poznało też sytuację finansową Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

0: doświadczy pracy. Sprzed PKOL-u Magdalena Greinert.
1: 8 osób będzie najprawdopodobniej ubiegać się o urząd prezydenta Krakowa.
2: Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała dziś dwie kandydatury: Darii Gosek-Popiołek z Lewicy oraz Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej.
1: W faktach łączymy się z naszym krakowskim reporterem Maciejem Sołtysem. Witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Maćku, kto odpada z tego wyścigu?
3: Bartosz Bochyńczak z Konfederacji. Po ponownym przeliczeniu podpisów Miejska Komisja Wyborcza odmówiła dziś rejestracji jego kandydatury. Zabrakło mu 122 poprawnych podpisów. Bochyńczak może się jeszcze odwołać do komisarza wyborczego. Podobnie jak Marian Banaś, którego kandydatura przepadła wczoraj, też z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów. Wśród zarejestrowanych, oprócz wspomnianych przez was przedstawicieli Lewicy i Socjaldemokracji Polskiej, są natomiast Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman oraz Michał Klimek. Do 14 września komisja ma podać alfabetyczną listę kandydatów w walce o fotel w gabinecie magistratu przy Placu Wszystkich Świętych, a pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września.
1: Jest śledztwo w sprawie, to cytat, ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA.
2: Jak poinformował w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka, prokuratura sprawdza, czy pomagali mu w tym prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz i europoseł PiS Adam Bielan.
4: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Lato wróciło.
1: W Warszawie nad Wisłą witano je śpiewająco.
5: Super, jest bardzo fajnie. Po prostu uwielbiam, kocham słońce. I wrzesień też.
6: Jest wachlarz, jest gorąco.
7: No, i jest lato.
6: I pójdę boso, widziałem, że przed chwilą nogi były maczane w wodzie.
7: Owszem. Właśnie rzuciłam pracę. Nie, no jest dobrze, na pewno słońce trochę koi i woda. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? O właśnie.
5: Jeszcze niech zostanie nam lato trochę dłużej. Zwariowało, oszalało
6: moje serce. Wasze serce zwariowało, oszalało?
5: No niestety jeszcze nie.
6: Na hamaczku w dzień wrześniowy leży sobie
5: Marysia
6: i czyta książkę.
5: Tak.
6: I się opala.
5: Przy okazji.
6: Jak na panią patrzę, to kojarzy mi się z piosenką o dziewczyny lubią brąz.
5: O tak, może być. Dziewczyny lubią brąz. I słońce o tym wie.
8: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz, o popatrz.
2: Z rozśpiewanymi mieszkankami stolicy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski.
1: No a jutro w Warszawie i nie tylko, znów pełne słońce.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Power Play po 19 w RMF FM. Nowa Miley bez Miley. Przebojowe armaty i zakazany teledysk i paliwowy hit. Chyba

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Te najnowsze przekazują Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
2: Na początek kurierzy Poczty Polskiej i stawki, jakie dostają za swoją pracę.
3: Firma odpowiada na pytania RMF FM.
2: Kto i jak ustala przyczyny pożarów?
3: Strażacy mówią o potrzebie nowych przepisów.
2: Nocna opieka zdrowotna wraca do miastka.
3: Nowy operator zastąpi zadłużony szpital.
2: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM.
3: Z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Warunki finansowe kurierów Poczty Polskiej są tajemnicą przedsiębiorstwa, informuje nas w swoim stanowisku spółka.
3: To odpowiedź na pytanie reporterki RMF FM o proponowane pracownikom Pocztexu gorsze warunki płacy.
2: W mailu przesłanym do naszej redakcji firma zaprzecza, że proponuje kurierom 4 zł za doręczenie paczki, zamiast dotychczasowych 7 zł i że nie namawia do przechodzenia na umowy B2B.
3: Co na to kurierzy Pocztexu w Ciemnej koło Radzymina na Mazowszu?
4: Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
5: A za taką pracę godnie by się zarobiło?
4: No właśnie te 30% jeszcze mniej. Pracy nakładają najwięcej, a 30% mniej. No to około 6 tysięcy mniej. No.
5: To na czysto po odliczeniu wszystkiego?
4: No, zostanie może 1200 zł.
6: Z frustracji powiedziałem dyrektorowi, że wziął po prostu

0: a ustawa dokładniej miałaby regulować chociażby kwestie szkoleń i zwiększania kompetencji. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej podkreśla, że działania dotyczące ustalania przyczyn pożarów wymagają nowych rozwiązań.
1: Ona powinna regulować z jaką wiedzą i jak należy ją w odpowiedni sposób podwyższać. Powinna być weryfikowana. Tego dziś nie ma, nie jest to regulowane. Nie każdy zrzeszony biegły u nas w stowarzyszeniu chce się doskonalić, ale i też on opiniuje. A trzeba pamiętać, że odpowiedzialność przed organem procesowym jest przeogromna.
0: Mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Do miastka w Pomorskiem i okolicznych gmin wróci nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
3: Pomorski oddział NFZ-u rozstrzygnął postępowanie w tej sprawie.
2: Spółka, która została wybrana, rozpocznie świadczenia od 21 września.
3: Zastąpi w tym szpital miejski, który z początkiem sierpnia zakończył działalność.
2: Z szacunkowych danych wynika, że długi tej placówki przekraczają 40 milionów złotych i gmina, która jest jej właścicielem, nie ma możliwości dalszego finansowania.
3: Szpital zalega też z płatnościami dla pracowników.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Książę Jerzy, syn księcia Williama i księżnej Kate, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczął dziś naukę w elitarnym Eton College.
3: Elitarnym, bo czesne sięga niemal 65 tysięcy funtów, a uczniowie we frakach robią wrażenie.
2: No, szczegóły zna londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
5: Choć książęca para chętnie buduje w mediach wizerunek zwyczajnej rodziny, w kluczowym momencie tradycja wygrała z nowoczesnością. Zamknięta placówka z internatem, położona niedaleko Windsoru, od wieków kształtuje brytyjskie elity. Tu naukę pobierało 20 premierów i całe pokolenia arystokratów. Książę Jerzy rozpocznie naukę w szkole średniej w Eton, tej samej, do której lata temu uczęszczał jego ojciec William. Mimo PR-owych wysiłków dworskiej machiny, na pewno nie będzie tylko jednym z wielu uczniów.
2: Kolejne fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek.
3: My mówimy do usłyszenia, ale zapraszamy jeszcze na fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty sportowe przedstawi Paweł Konieczny.
6: Tak jest, dobry wieczór. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów, a w pierwszej kolejce trwają aktualnie dwa spotkania. Club Brugge przegrywa z Aston Villą 1-3, a Ajax z kolei prowadzi z Lask 1-0. Szlagierowo zapowiada się już za niecałą godzinę starcie Realu. Rekordzisty pod względem triumfu w Lidze Mistrzów z Interem Piotra Zielińskiego. Na ławce trenerskiej Królewskich usiądzie Portugalczyk José Mourinho, który w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów właśnie z Interem, a 6 lat wcześniej dokonał tego z FC Porto. Jak podkreśla, przed Królewskimi trudne wyzwanie. Real Madryt miał za sobą bardzo trudny sezon. Kiedy przeżywa się tak skomplikowane sezony, oczywiście jest wiele rzeczy, które trzeba poprawić. Czym innym jest praca w oparciu o stabilne fundamenty, a czym innym w sytuacji, gdy punktem wyjścia są problemy. I właśnie z taką sytuacją mamy tu do czynienia. Wśród innych ciekawych spotkań, które ruszą za godzinę, m.in. starcie wspomnianego wcześniej Porto z Manchesterem City. Eva Pajor z Barcelony znalazła się wśród 30 nominowanych do Złotej Piłki France Football. Wśród mężczyzn o 9 złotą piłkę powalczy Lionel Messi, a jego rywalami będą Kylian Mbappé, Erling Haaland i Harry Kane. Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 października w Londynie. Reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej plażowej rozpocznie jutro we włoskim Via Reggio Mistrzostwa Europy. Biało-czerwone to mistrzynie Starego Kontynentu sprzed 2 lat. Beach soccer to niezwykle efektowna odmiana piłki nożnej, w której nie brakuje efektownych bramek zdobywanych m.in. z przewrotki, podkreśla kapitan naszej kadry Justyna Matysiak.
7: Najbardziej chyba cieszą te przewrotki, jeśli się to uda. Ale ogólnie, jeśli chodzi o samą grę górą, najwięcej się dzieje przede wszystkim. No nie mamy takiego, aż takiego panowania nad piłką, czy na przykład na futsalu, czy na trawie.
6: A Polki w fazie grupowej zmierzą się z gospodyniami Włoszkami i Hiszpankami.
8: No my już gramy, tak?
9: Gramy jutro 30 na plusie. Ale Powerplay powraca o 20:00 z bardzo gorącymi.

latach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 Pop. Czas na fakty RMF FM.
1: 21.
2: W studiu pojawił się Mateusz Bożek. Dobry wieczór, witamy.
3: Jestem, witam, zapraszam. Sąd przedłużył areszt dla lekarki podejrzanej o zbezczeszczenie ludzkich płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Od śledztwa w sprawie tej makabrycznej zbrodni zaczynamy fakty. Rosja odbudowuje swoją armię, ostrzega przed tym Europę Pentagon. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Za nami już pierwsze spotkania. O kolejne 3 miesiące sąd przedłużył dziś areszt dla rzeszowskiej lekarki podejrzanej o zakopanie ludzkich płodów na swojej działce w Lutoryżu. Śledztwo w przeciwlekarce wciąż się toczy. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Jakie działania prowadzi obecnie prokuratura?
4: Zabezpieczyła dokumentację medyczną z placówek w różnych częściach Polski. Placówek, z którymi współpracowała patomorfolog Magdalena H. Przesłuchiwani są świadkowie, a biegli badają kilkadziesiąt płodów wykopanych w czerwcu w Lutoryżu na działce należącej niegdyś do lekarki i te badania mogą się zakończyć przed Sylwestrem. O takim terminie informuje prokuratura, której śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów medycznych. Takie zarzuty usłyszała lekarka, której grozi 12 lat więzienia, groźbą surowej kary i obawą przed wpływaniem na śledztwo sąd uzasadnił dziś przedłużenie o 3 miesiące aresztowania lekarki.
3: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, ostrzega wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać miesiące, a nawet lata, a Zachód musi być gotowy do udzielania pomocy wojskowej dla Kijowa przez cały czas trwania konfliktu. Colby wezwał kraje Europy do jej utrzymania, a nawet zwiększenia, m.in. poprzez zakupy amerykańskiej broni. Stwierdził również, że jednocześnie muszą zwiększyć własny potencjał militarny.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Na polskich torach będzie więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zakupi kolejne 32 maszyny produkowane przez polski Newag. Wcześniej zakupił ich już 63. Pierwsze nowe maszyny mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego. W faktach

0: Intercity może proponować nowe połączenia.
1: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
2: Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Dziś ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu prac, o czym przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Dobrze, że ktoś padł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
4: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
5: Świetnie, że się coś dzieje, bo tyle czasu wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
2: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa z kolei wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
6: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść, bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
2: Teren zabytkowy zakładów zamieni się w nową tkalnię, czyli kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi i miejskim parkiem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A na wieczorne fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
8: Dobry wieczór. Machina ruszyła. Za nami pierwsze spotkanie fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Cambridge uległ Aston Villa 2-3, a Ajax skromnie 1-0 pokonał LASK. Teraz czas na creme de la creme wtorkowych spotkań. Porto z Jakubem Kiwiorem w wyjściowym składzie. Mierzy się z Manchesterem City, Real z Interem, Borussia z Villarealem i Lille z Betisem. Więcej o tych spotkaniach w kolejnych faktach sportowych. A polskie piłkarki nożne pokonały w Katowicach Meksyk 2-1 w swoim drugim meczu mistrzostw świata do lat 20. Bramki dla naszej kadry zdobyły Olivia Związek i Zuzanna Witek. Dzięki wygranej biało-czerwone zapewniły sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Szczypiorniści Industrii środowym meczem z HC Krynic Lucern zainaugurują zmagania w nowym rozdaniu Ligi Mistrzów. Pomimo plagi kontuzji Kielczanie pod wodzą debiutującego w tych rozgrywkach trenera Krzysztofa Lijewskiego zapowiadają walkę o pełną pulę w nowym, bardzo wymagającym formacie rozgrywek. Pierwszym przeciwnikiem Mistrzów Polski będzie szwajcarski debiutant, choć kielecki zespół zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi. Cel na otwarcie sezonu jest jasny. Zdobycie kompletu punktów na własnym parkiecie.
9: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów i myślę, że tutaj musimy skupić się przede wszystkim na sobie, na własnej drużynie, ale też nie lekceważyć przeciwnika, bo może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji.
8: Mówi Piotr Jędraszczyk, rozgrywający Industrii. Początek meczu w Kielcach o 18:45. Dwie godziny później piłkarza ręczni Orden Wisły meczem we Francji z HBC Nantes także rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów.
10: Bo jest tutaj Darek takie zapotrzebowanie.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Garze 22.
2: Wracamy jutro po 18, a teraz najnowsze fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
3: Andrzej Poczobut znów na Białorusi. Uwolniony z kolonii karnej kilka miesięcy temu zapowiadał, że wróci do tego kraju. W faktach także o cenach żywności, które mogą wzrosnąć, a wszystko przez kryzys na rynku paliw. W Lidze Mistrzów FC Porto z Jakubem Kiwiorem mierzy się z Manchesterem City. Więcej o tym w faktach sportowych. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zgodnie z zapowiedzią, polski dziennikarz i działacz mniejszości opuścił Polskę przed południem. 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem o wymianie więźniów. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
5: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
4: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy odzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie. Jego wydania domagała się Rosja.
3: Czy Poczobut może stać się ponownie zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki? Oto jutro w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Piotr Salak będzie pytał Mariusza Maszkiewicza, byłego ambasadora Polski na Białorusi. 7:45 w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z kolei z Adrianem Zandbergiem, współprzewodniczącym partii Razem. Polecamy te rozmowy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak spotkał się w siedzibie CIA z jej dyrektorem Johnem Radcliffe'em. Rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa Polski i wizyty szefa agencji w Moskwie sprzed 2 tygodni. Radcliffe spotkał się tam z szefami rosyjskich służb wywiadowczych i bezpieczeństwa. Siemoniak podkreślił, że ścisła współpraca polskich i amerykańskich służb jest jednym z fundamentów sojuszu obu państw.
6: Kryzys światowy, a polskie kieszenie. Posłuchaj w RMF FM.
3: Rekordowo wysokie ceny paliw w ciągu kilku tygodni przełożą się na wyższe ceny produktów spożywczych w sklepach. Tak przewidują w rozmowie z naszym reporterem producenci żywności. Podkreślają przy tym, że nowe wysokie ceny paliw już uwzględniają w swoich strategiach.
7: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
8: Ceny

0: Stosowanie razem. O szczegółach z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: Związek bóstwa ekranu i chodzącego intelektu powszechnie wyśmiewano, nazywając go relacją mózgu z ciałem. Prawda była jednak znacznie bardziej skomplikowana. Zapowiadany musical ma zerwać ze stereotypami i pokazać głęboką, choć naznaczoną tragedią więź dwojga artystów. Przyjrzy się także ich wzajemnej inspiracji, walce z presją mediów oraz cenie, jaką oboje zapłacili za życie w błysku fleszy. Premiera musicalu zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń nadchodzącego sezonu teatralnego w Wielkiej Brytanii.
0: A premierę zaplanowano na początek września przyszłego roku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Na ostatnie dziś już fakty sportowe zaprasza ponownie Paweł Konieczny.
3: Dość oszczędni są w zdobywaniu bramek aktorzy wieczornych widowisk piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie spotkania Porto z Manchesterem City bez goli, podobnie jak w rywalizacji Borussii z Villarrealem. Mbappé i Valverde z dobrej strony pokazali się meczu Realu z Interem. Dzięki ich trafieniom królewscy prowadzą 2-0. Najbardziej wyrównane spotkanie w Lille, gdzie gospodarze po 45 minutach wygrywają z Betisem 2-1. Polscy siatkarze już niebawem rozpoczną Mistrzostwa Europy jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegoroczne Ligi Narodów. Najważniejszy turniej Starego Kontynentu to także walka o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Miejsce w turnieju zapewni sobie tylko złoty medalista. Biało-czerwoni fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów rozegrają w Sofii.
4: Adoptujemy się tutaj do warunków panujących w Bułgarii. Myślę, że nam to idzie dobrze. Nie możemy doczekać pierwszego meczu, bo wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść i zacząć pisać fajną historię.
3: Mówił rozgrywający kadry Marcin Komendant. Polacy rozpoczynają fazę grupową od spotkań z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną, a najtrudniejsze mecze czekają ich z Ukrainą i Bułgarią. A na koniec jeszcze spoglądamy za ocean. Liderka rankingu tenisista Karina Sabalenka awansowała do półfinału US Open w Nowym Jorku. Białoruska triumfatorka dwóch poprzednich edycji wygrała z Czeszką Lindą Noskową 7-6, 3-6, 7-6. To wyjątkowe widowisko trwało 2 godziny i 22 minuty. W półfinale Sabalenka zmierzy się albo z Amerykanką Jessicą Pegulą, albo z jej rodaczką Emmą Navarro. Te zmierzą się w najbliższej nocy.
5: RMF FM na koniec dnia.
6: Mam cztery ekrany w studiu RMF FM.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: W gotowości już Mateusz Bożek, posłuchajmy.
2: Policja poszukuje sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Mężczyzna już dwukrotnie uciekł funkcjonariuszom. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Jego podstawą przepisy przygotowane przez rząd. A na koniec podsumujemy dzisiejsze zmagania piłkarskich drużyn w Lidze Mistrzów. Rzeszowska prokuratura szuka sprawcy tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły dwie osoby. Sprawcy grozi do 8 lat więzienia. O szczegółach reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Mężczyzna dwa razy wymknął się organom ścigania, które zarzucają mu, że nie upewnił się, czy może wyprzedzać, i zderzył czołowo z innym autem, którego kierowca i pasażerka zginęli. Prokurator wnioskował o areszt, ale sąd się nie zgodził, a dwa dni później podejrzany z pomocą żony uciekł z rzeszowskiego szpitala bez wypisu. Prokurator złożył zażalenie na odmowę aresztu. Sprawa trafiła do drugiej instancji. W sądzie obrońca mężczyzny oznajmił, że leży on w szpitalu w Poznaniu. Sąd zdecydował o areszcie, ale mniej więcej w tym czasie 42-latek pospiesznie się wypisał, więc poznańscy policjanci już go w szpitalu nie zastali.
2: A gdzie teraz przebywa mężczyzna, nie wiadomo. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Po próbie obalenia trzeciego weta do rządowych wersji ustaw w tej sprawie Karol Nawrocki proponuje kompromis. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, przekonuje szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Z jednej strony dzisiaj mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji, najbardziej liberalny. A projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
2: Zbigniew Bogucki przekonuje, że Sejm powinien się zająć projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu. O naszej przyszłości nie będzie decydować Waszyngton. Tak premier Kanady Mark Carney komentuje nałożone przez Kanadę odwetowe cła na import ze Stanów Zjednoczonych. Weszły w życie dziś rano, dotyczą ponad 700 amerykańskich towarów. To odpowiedź na 50-procentowe amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Carney przekonuje, że USA dążą do tego, by Kanada stała się od nich jeszcze bardziej zależna. Kanada zawsze dobrze sobie radziła z przeciwnościami i wykorzystywała je do budowy kraju. Nie damy się uzależnić od Waszyngtonu, przekonywał premier Kanady. Globalny kryzys edukacji ujawniają dane wynikające z badań PISA 2025. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Uczestniczyło w nim 90 krajów. W Polsce niemal co czwarty 15-latek ma problem z rozumieniem tekstu czytanego. Z drugiej strony polscy uczniowie szczególnie mocni są w naukach przyrodniczych i matematyce.
5: W zdecydowanej większości krajów Europy i świata rozwinięte gospodarki wykazują obniżenie jakości edukacji. 15-latkowie są o rok czy dwa lata słabsi poznawczo od 15-latków jeszcze 4 czy 8 lat temu.
6: O jakich trendach tutaj możemy mówić?
5: Ci uczniowie, którzy czują niepokój, kiedy nie są online, którzy mają potrzebę odpisywania na wiadomości, zdecydowanie gorzej się koncentrują i mają o

0: Jakuba Kiwiora, obie bramki zdobył Erling Haaland. W meczu Borussii Dortmund z Villarrealem 3-2 dla drużyny z Niemiec. Dzisiaj grały też ze sobą Real Madryt z Interem Mediolan. Tutaj królewscy wygrali 2-1.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Co wydarzyło się dziś? RMF FM na koniec dnia.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Thank you.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Mateusz Bożek.
2: A na początek o ogromnych wątpliwościach prezydenta wokół wyboru Macieja Perka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o jego doświadczenie zawodowe. Policja poszukuje mężczyzny, który próbował wtargnąć na teren jednostki wojskowej w Kielcach. A na koniec tego wydania faktów o tym, jak dobry sen może nam pomóc w walce ze stresem. Zaczynamy od wyboru Macieja Perka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wokół którego prezydent ma, tu cytat, gigantyczne wątpliwości. Jak przekonuje szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, prezydent nie ma pewności, czy nowy sędzia rzeczywiście wykonywał zawód radcy prawnego przez nie mniej niż 10 lat. To jeden z warunków kandydowania. Zanim Karol Nawrocki zdecyduje się o przyjęciu do niego ślubowania, szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki ma się zwrócić do marszałka Sejmu o dokumenty, na podstawie których Berek został dopuszczony do kandydowania.
3: Służby pana marszałka Czarzastego powinny to wyjaśnić do spodu. W interesie pana ministra Berka było to, żeby przedłożyć te dokumenty. I we wszystkich tych płaszczyznach nie zadziało się nic. Mimo że posłowie opozycji podczas komisji sejmowej pytali o to, ja w imieniu pana prezydenta będę występował w najbliższych dniach do pana marszałka o wyjaśnienie tych spraw, bo to nie może opierać się tylko i wyłącznie na oświadczeniu.
2: Jak zwraca uwagę Bogucki, przedstawione przez Berka zaświadczenie potwierdza tylko, że ma on uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego i że głosił on wykonywanie zawodu. Według Zbigniewa Boguckiego nie dowodzi to, że Berek taką pracę wykonywał. Nieznany mężczyzna próbował wejść na teren jednostki wojskowej na kieleckiej Bukówce. Według służb użył drabiny i koca, który zarzucił na drut kolczasty. Po interwencji służby dyżurnej uciekł. Na miejsce wezwano policję i żandarmerię wojskową. Służby prowadzą obecnie poszukiwania. Policja ze względu na prowadzone czynności nie przekazuje bardziej szczegółowych informacji. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich o zaostrzającym się konflikcie na Bliskim Wschodzie. Teheran grozi krajom Zatoki Perskiej kolejnymi silnymi atakami w odwecie za ostatnie uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie statki. W sobotę Amerykanie zaatakowali kilka okrętów w Zatoce Perskiej. Dziś zatopili tankowiec w rejonie wyspy Hark, na której znajduje się największe instalacje naftowe reżimu. W irańskich państwowych mediach ostrzegano, że celem ataków będą porty w Kuwejcie i Bahrajnie, które, tu cytat, goszczą amerykańskich terrorystów i uczestniczą w ich działaniach. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wzywa wszystkie załogi statków do pilnej ewakuacji.
4: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Książę Jerzy, syn księcia Williama i księżnej Kate, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, rozpoczął naukę w elitarnym Eton College. Elitarnym, bo czesne, sięgające niemal 65 tysięcy funtów i uczniowie we frakach robią wrażenie. Szczegóły zna londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
5: Choć książęca para chętnie buduje w mediach wizerunek zwyczajnej rodziny, w kluczowym momencie tradycja wygrała z nowoczesnością. Zamknięta placówka z internatem, położona niedaleko Windsoru, od wieków kształtuje brytyjskie elity. Tu naukę pobierało 20 premierów i całe pokolenia arystokratów. Książę Jerzy rozpocznie naukę w szkole średniej w Eton, tej samej, do której lata temu uczęszczał jego ojciec William. Mimo PR-owych wysiłków dworskiej machiny, na pewno nie będzie tylko jednym z wielu uczniów.
2: Dobry sen zwiększa naszą odporność na stres, przekonują naukowcy z Atlanty. Ich badania były prowadzone na myszach, ale mogą być i dla nas wskazówką. O szczegółach Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Badania na myszach pozwoliły zidentyfikować mechanizm, który za tym stoi. Okazało się, że w fazie głębokiego snu dochodzi do wyciszenia aktywności rejonu mózgu odpowiedzialnego za m.in. regulację reakcji emocjonalnych. Stopień tego wyciszenia był potem silnie skorelowany z odpornością myszy na stresujące doświadczenia. Oznacza to, że mózg podczas snu nie tylko

rolowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF 2 POP. Czas na fakty RMF FM.
1: Bożek, zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek tego wydania faktów Polski Komitet Olimpijski. W poniedziałek poznamy osobę, która przejmie obowiązki prezesa po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. Zajrzymy też do Krakowa. Za niecałe 3 tygodnie wybory nowego prezydenta. Czy w mieście czuć już przedwyborczą atmosferę? Pytaliśmy o to mieszkańców. A na koniec ważna informacja dla fanów The Rolling Stones. W poniedziałek poznamy osobę, która będzie pełnić funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 14 września zbierze się zarząd komitetu. Zdecydowano o tym na wczorajszym prezydium PKOL-u. Było to pierwsze posiedzenie władz komitetu od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium rekomenduje, by do końca kadencji Piesiewicza w kwietniu jego obowiązki przejął jeden z 8 wiceprezesów. Zarząd ma zdecydować też o dalszych losach prezesa. Wiceprezes Adam Korol poinformował również, że Polski Komitet Olimpijski ma zabezpieczone pieniądze na działalność do końca września, a wyjazd reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożony. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wykazała sekcja zwłok. Ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Jego ciało znaleziono w czwartek 3 września. Ze szczegółami reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna zmarł kilka dni przed odnalezieniem jego ciała. Powodem zgonu miała być ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Specjaliści nie stwierdzili, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. 56-latek nie miał również żadnych obrażeń. Przypomnę, Witold Płóciennik pracował w województwie lubuskim na planie serialu. Zaginął pod koniec sierpnia. Jego ciało znaleziono kilka dni później w lesie, niedaleko jeziora Krzywego.
3: Tym żyje Kraków.
1: Niecałe 3 tygodnie zostały do pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Ubiegać się o urząd prezydenta będzie najprawdopodobniej 8 osób. Wśród zarejestrowanych kandydatów Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca oraz Monika Piątkowska. I choć wybory coraz bliżej, to kampania, zdaniem krakowian, raczej nie mrawa.
4: Ja jej nie widzę.
5: Zupełnie? Żadnych plakatów?
4: No widzę, trochę widzę, ale wie pan co, jakoś tak nie dociera to za bardzo.
5: Jakieś pojedyncze chociaż gdzieś się trafiają?
6: No koło mnie nie ma nic, bo mieszkam w samym Śródmieściu i też nic nie widzę.
7: Bo może ja się za mało z domu ruszam? Nie wiem. Wie pan co, w niektórych wyborach jakby to przed sklepem stali, podawali ulotki, na przystankach zagadywali, a to tamto... A nikt mnie nie zagadnął, ani nie tego. Pierwszy pan jest.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Legendarny zespół The Rolling Stones może doczekać się filmu biograficznego. Donosi o tym portal World of Rio. Brytyjski zespół miał podpisać kontrakt z jedną z amerykańskich firm produkcyjnych. Nie rozpoczęto jeszcze castingu, nie wybrano jeszcze reżysera. Wokalista i lider zespołu Mick Jagger mówi, że najbardziej interesowałyby go opowieści o początkach The Rolling Stones. Nie wiadomo, czy pozostali członkowie grupy podzielają tę wizję, ani kto mógłby ich zagrać. Kto powinien zostać nowym szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w przypadku, gdyby zarząd organizacji odwołał dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza? Oto w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski pytał Tomasza Hamerę, wiceprezesa PKOL-u do spraw współpracy międzynarodowej. Posłuchajmy tej rozmowy.
8: W tej organizacji jest bardzo dużo osób, zarówno sportowców, jak i menedżerów, którzy bardzo dużo zrobili dla polskiego sportu i z pewnością, jak każdy z nas wszystkich, mamy swoje wady i zalety, ale no przede wszystkim ważne by było, żeby były to osoby, które zjednają trochę środowisko.
9: Każdy nosi buławę prezesa PKOL w plecaku albo w torbie sportowej?
8: Tego nie wiem.
9: A pan nosi?
8: Skłamałbym, gdybym powiedział, że nigdy w życiu mi się to nie marzyło.
9: A teraz
8: nigdy
9: się panu
8: o tym
9: marzy?
8: Nie myślałem. Bardzo otwarcie powiem, że nie patrzę na to z tej perspektywy dzisiaj. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy skupić się na tym, jak ta organizacja powinna wyglądać, jak ją wprowadzić na takie tory, które będą miały jednak założenia pod kątem i prawidłowej funkcjonalności, a z tego wszystkiego, jeżeli tutaj dojdziemy do konsensusu, jeżeli wspólnie, bo to muszą być wspólne działania, jeżeli doprowadzimy do

0: tymczasem myśli. Śni się panu, że pan jest prezesem.
1: Dobra, z tym snem to już nie będziemy że będziemy do tego tak parafrazować, natomiast nie wiem, naprawdę nie wiem i mówię to bez żadnego krygowania się. To jest dzisiaj wyzwanie, wyzwań się nie boję, natomiast to jest też decyzja przede wszystkim środowiska. No myślę, że też spotkania, rozmowy, które będziemy teraz odbywali zarówno na poziomie prezydium czy zarządu, doprowadzą do jakiegoś konsensusu.
2: Nie wie pan, czy chce kandydować, ale może pan wie, jaka jest sytuacja w PKOL-u finansowa. Co się dzieje w tej chwili?
1: Kompletnie nie mam pojęcia.
2: Tak, pan nie ma pojęcia. No wiceprezesem pan jest od stosunków międzynarodowych.
1: Tak, wiem, że to brzmi rzeczywiście dziwnie. Znaczy pojęcie mam, może inaczej, nie mam pojęcia, to też może nie elegancko powiedziane, bo jednak bazujemy na sprawozdaniach rocznych. Ostatnie sprawozdanie, które dostaliśmy, pokazane było na zarządzie w czerwcu i na walnym zgromadzeniu. Tutaj to sprawozdania, jak wiemy, nie zostały zatwierdzone. Natomiast jednak wynik finansowy, który był za miniony rok, jednak był dość poprawny i poza pewnymi, powiedzmy, niuansami, co do których wywoływane były dyskusje.
2: No dobrze,
1: natomiast jaka jest obecna sytuacja?
2: Nie wiem. Prezes się odciął pana i panów od wszystkich informacji?
1: No mało tych informacji dostawaliśmy. Przynajmniej ja byłem w takiej grupie, że takich informacji zbyt wiele nie mieliśmy. Zresztą też formalnie ta działalność przede wszystkim spoczywa na barkach prezesa i sekretarza generalnego. Sekretarz generalny zobowiązał się, że dzisiaj nam te informacje przedstawi, więc przynajmniej będzie też skarbnik, który też całkiem niedawno zapewniał nam, że nie ma ryzyka utraty płynności finansowej, więc trochę na tym bazowaliśmy jako prezydium i to też są rzeczy, które po prostu wymagają dopracowania i usprawnienia w zakresie dobrego zarządzania tą organizacją.
2: Czyli jeśli ja dobrze rozumiem, może się okazać, że kasa jest pusta, że grzebiecie i tych dukacików, mam nadzieję, że nie kryptowalutowych, nie ma.
1: Liczę na to, że nie jest pusta, ale rzeczywiście ważnym pytaniem jest, jakie mamy zobowiązania, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Przede wszystkim, tak jak mówię, organizacje nie upadają i firmy dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że traci się płynność finansową i to jest najważniejszy czynnik,
2: ale
1: który
2: płynność, tego co pan powiedział, jest na tym etapie. Macie taką deklarację.
1: Takie informacje mam sprzed kilku miesięcy.
2: A sprzed kilku miesięcy, czyli tak. Może się okazać, że dzisiaj już nie jest. Tej płynności nie ma.
1: Jednak każdy z nas bierze na siebie pewne obowiązki i w tym przypadku bazuje na doświadczeniu i wiedzy skarbnika, który te informacje nam przekazywał, na zadawane pytania i potwierdzał, że ta płynność jest i że zagrożeń nie ma.
2: Panie prezesie, ale powiedział pan, że stosunkowo mało informacji pan miał, a umowie z Zonda Krypto pan wiedział szczegółowo?
1: Nie wiedziałem.
2: Ale nic kompletnie?
1: Nie wiedziałem zupełnie nic. No, nie ukrywam, był to też okres, kiedy to już był taki okres, kiedy moje relacje z prezesem, delikatnie mówiąc, nie układały się najlepiej.
2: No ale był pan wiceprezesem, grupie. No to znaczy jakby możemy się nie lubić, ale musimy współpracować.
1: Bo nikt mnie nie odwołał, nie miałem żadnych informacji na temat umowy z Zonda Krypto. Byłem w grupie osób, które nie miały takich informacji.
2: Ale była jakaś grupa, która wiedziała, bo trochę to teraz wygląda tak, jakby nikt nic nie wiedział. To znaczy był jeden Radosław Pisiewicz i on wiedział o wszystkim, a cała reszta, no troszkę tak bym powiedział, jakby z kosmosu.
1: Na pewno osobą, która była wprowadzona w te rzeczy, był też sekretarz generalny Marek Paus, no bo bądź co bądź operacyjnie odpowiada za funkcjonowanie biura. Natomiast faktycznie PKOL funkcjonował w oparciu o działalność prezesa i jego politykę. I o to też było wiele sporów, nie tylko dotyczących Zonda Krypto, ale również wcześniejszych działań.
2: No to nie jest najbardziej przejrzysta sytuacja, tak bym powiedział, organizacyjna.
1: Dlatego mówię, że otwarcie, że zarówno statut, jak i zasady tak zwanego dobrego zarządzania w tej organizacji wymagają zdecydowanie przewietrzenia i poprawy.
2: A sekretarz generalny wymaga przewietrzenia?
1: Sekretarz generalny wykonuje swoje działania. Ja daleki jestem dzisiaj od krzyżowania kogoś, czy wystawiania na piedestał.
2: Ale nie chcemy krzyżować, to znaczy zastanowienie się, czy powinien zostać odwołany. To nie jest ukrzyżowanie nikogo.
1: Rzeczywiście, tutaj wprowadziłem sobie taki drobny kolokwializm, natomiast w mojej działalności w różnych organizacjach, które do tej pory uczestniczyłem, w Polskim Związku Żeglarskim czy w World Sailingu, gdzie spotykaliśmy się też z bardzo trudnymi sytuacjami,

0: emocjami. Zawsze uważałem, że przede wszystkim trzeba poznać absolutnie wszystkie szczegóły od środka i nic gorszego niż przysłowiowe wrzucenie granatu, zamknięcie drzwi i poczekanie, co się stanie, bo samemu można popełnić duże błędy i a może nawet okazać się, że to my sami mamy też coś, może nie na sumieniu, ale do poprawienia, do oceny swojej działalności.
1: No właśnie, środowisko sportowe ma sobie coś do zrzucenia w sprawie Radosława Piesiewicza, bo teraz wszyscy się od niego odcinają. No prawie wszyscy, to jest jasne. No,
0: jeżeli ale, mówimy, że nie mówią... mamy, to by było to w ogóle... No wybraliśmy go, tak? My, środowisko sportowe, bez względu na to, czy głosował na niego Tomasz Hamera, czy Marian Kmita, przepraszam, że używam nazwisk, czy jeszcze inne koleżanki i koledzy. Głosowania są tajne, pozostawię to do swojej decyzji, ale powiem poza protokołem, zresztą cokolwiek i tak powiem i tak mało kto w to uwierzy.
1: Ale jeżeli pan mówi mało kto w to uwierzy, to albo pan głosował, albo nie. No to jest proste pytanie.
0: Głosowania są tajne. Dlaczego mam się... wypowiadać
1: ale
0: do tego,
1: że to nie jest jak z konklawę, to znaczy, że kardynał, który wypowie się, jak głosował, to może zostać ekskomunikowany. Pan może to powiedzieć, to jest pana decyzja.
0: Ja powiem w ten sposób, bo absolutnie nie chcę tego indywidualizować, zresztą cały czas uważam tą sytuację za kryzys instytucjonalny, a nie personalny. My, środowisko sportowe, wybraliśmy go. My daliśmy się przekonać. Dzisiaj wiele osób mówi omamić obietnicami, które nie zostały zrealizowane, które doprowadziły nas do sytuacji, którą mamy dzisiaj. I to na naszych barkach spoczywa obowiązek naprawy tej sytuacji, odbudowania wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wprowadzenia go na poprawne tory, żebyśmy zdobyli ponownie zaufanie nie tylko środowiska sportowego, ale również środowiska niesportowego, żebyśmy byli organizacją i obszarem działalności, który rzeczywiście przynosi wzór i zachęca nie tylko młodych ludzi do jego uprawiania. Brzmi ideologicznie, może, ale trochę tego mam w sercu.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Tomaszem Hamerą znajdziecie na rmf24.pl. A w RMF FM kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.